0: tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia kart.

Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
4: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Morniny są gorące.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé.

0: weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Udziec z kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
4: Lisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji

0: 6 czerwca.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
2: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
4: Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów. Zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Sprzedaż używanych części samochodowych. Możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14. Telefon 502 32 88 18.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
9: Reklama.
10: A punktualnie o godzinie 8 w Radiu Sochaczew wiadomości.
11: Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
12: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
13: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
11: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
14: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
11: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy umundurowanych i w cywilu.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Novak Djokovic odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
15: I definitely have a different feeling going into this match.
16: Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
15: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
11: Spotkanie Świątek-Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
5: Pogoda.
0: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: No to trzeba sprawdzić, co dobrego słychać w pogodzie. 16 stopni na termometrach, chmury są i co jakiś czas przelotny deszcz z nich pojawia się. Maksymalnie dzisiaj 22 kreski, jutro 23 stopnie. Podobne warunki do tych dzisiejszych z szansą na opady, ale cieplej w przyszłym tygodniu od 24 do nawet 27 stopni, z tym, że chmury na niebie też mogą się pojawiać, a i przelotny deszcz może wystąpić. Dzisiaj powinno być pogodnie, także jeżeli mamy tolerancję do pogody i do niepogody, czy do małego deszczu, to na pewno będziemy mieć dobre samopoczucie i pogoda nam tego nie zepsuje.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
0: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
10: 5 po 8, moi drodzy, a my wrzucamy drugi bieg o poranku i serwujemy Wam najlepszą porcję muzyki disco. Bajera, Weekend, Halo to Londyn, Bobby, jak się bawić, to się bawić. To wszystko dla Was właśnie w tę sobotę i sobotni poranek 30 maja. Ferdynand, Joanna, Jan, Andrzej, Felix, Bazylii, Żanna dziś świętują imieniny, tak ku inspiracji Międzynarodowy Dzień Ziemniaka w kalendarzu, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i nie tylko, jeszcze są inne okazje, o których będziemy mówić, ale i powiemy sobie o czymś słodkim, pysznym i sezonowym, ponieważ sezon na nie powoli się rozkręca i je wszyscy uwielbiamy. Na razie więcej nie zdradzę. Muzyka niech przemówi, będą konkursy, niespodzianki, giełda, kupno-sprzedaż i mnóstwo atrakcji, jak przystało o poranku w Radiu Sochaczew. I będziemy się łączyć z naszym pomarańczowym studiem na turnieju Dzikich Drużyn. O tym także usłyszycie właśnie u nas.

0: 18 minut minęło od 8, moi drodzy. Dziś będzie na słodko w Radiu Sochaczewo Poranku, bo poza konkursami i świetną muzyką jeszcze porozmawiamy sobie o truskawkach i o kompozycjach smakowych związanymi z nimi. Dlatego, że w różnej formie nam smakują, czasami same, czasami z makaronem, z białym serem i w ogóle kombinacji jest mnóstwo, także jeżeli chodzi o koktajle. Jak to wygląda cenowo, to też dla Was sprawdziłem, jak wygląda sytuacja w naszym powiecie, więc bądźcie czujni, pomyślcie, puśćcie wodze fantazji związane z tym, jaka kompozycja truskawkowa chodzi Wam po głowie najbardziej. A poza tym niedługo rozpoczniemy też w Radiu Sochaczew nasz konkursowy maraton.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Czy wiesz, że woda z

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
4: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
8: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
9: Reklama.

0: A już za chwilę pierwszy z naszych porannych konkursów sobotnich, ale najpierw małe ogłoszenie dla tych, którzy chcieliby wziąć udział w naszym kąciku matrymonialnym. Nasz kącik oczywiście przed godziną 9:00, wystarczy wysłać SMS-ka z opisem, swoim opisem, kilka słów o sobie, czym się interesujesz, w jakim jesteś wieku, czy jesteś otwarty na relacje, no i oczywiście wysyłacie takiego SMS-a na numer 7248, koszt 2,46 z VAT, a początek treści to Radio Sochaczew łącznie, czyli piszecie Radio Sochaczew łącznie, a następnie treść właśnie wiadomości do nas.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Dobrze, moi drodzy, 24 minuty do godziny 9, czas na pierwszy z dzisiejszych konkursów.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: Zadanie jest bardzo proste, do wygrania voucher o wartości 30 zł plus 3 dychy, jeżeli macie paragon z poprzednich zakupów u naszego sponsora, a jeżeli wystawiliście pozytywną opinię w popularnej wyszukiwarce, to macie jeszcze dodatkowe 30 zł, czyli łącznie 9 dyszek nawet można zgarnąć. 46 863 22 22 to numer do nas. Dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
2: Darek.
0: Darku, drogi, pytanie konkursowe jest następujące. Jakie drużyny dzisiaj meldują się o godzinie 18 na Stadionie Miejskim przy ulicy Warszawskiej? Co tam się dzieje?
2: O, poddaję się.
0: 46 863 22 22. Kto z was wie? Wydarzenia sportowe tego weekendu. Jakie drużyny o 18 meldują się przy ulicy Warszawskiej na Stadionie Miejskim i co tam się będzie działo? Kto zna odpowiedź na to pytanie, zgarnia voucherek na 3 dyszki, plus jeszcze możecie dokonać kumulacji, jeżeli macie paragon z poprzednich zakupów i wystawicie w popularnej wyszukiwarce pozytywną opinię dla naszego klienta. Jeżeli te warunki są spełnione, to łącznie 90 zł można nawet zgarnąć. Pytanie konkursowe, kto dzisiaj o 18 wybiegnie na boisku przy Warszawskiej, na Stadionie Miejskim? 46 863 22 22. Na horyzoncie Defis, więc muzyka niech przemówi, a dla was kolejne konkursy już za moment.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
10: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
11: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
12: Gastorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
17: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
5: Reklama.

0: kącik patrymonialny.
1: Witamy serdecznie wspierającego nas Carlosa Santanę przy każdej możliwej okazji kąciku matrymonialnego. Czas na pierwsze ogłoszenie. Mieszkam sam, pracuję, jestem kulturalny, poznam panią, najchętniej do stałego związku. Nick Aleksander. Numer do pana chętnie mam. Jeżeli jesteście panie zainteresowane, to dzwońcie 46 863 22 22. I Adam jest z nami, mężczyzna pracujący stabilny życiowo z własnym domem. Poszukuje pani do 55 lat z Sochaczewa lub okolic w celu bliskiego poznania, budowania poważnej relacji. Zainteresowane panie proszą o kontakt. Liczy się szczerość, ciepło i gotowość na wspólne życie. Kontakt do Adama także mam. 46 863 22 22 to numer do nas.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: A już niedługo w Radiu Sochaczew o 9 za 9 minut wiadomości.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Udziec z kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
5: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
11: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.
12: O godzinie 9:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
14: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Fetesz, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału. Przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
13: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
0: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu wężej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
13: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: A pogoda jest niezła, moi drodzy. Delikatnie może siąpić. Nie to, że przez cały dzień, tylko tak momentami. Na termometrze 17 stopni, wiatr do 20 km na godzinę, bardzo dobra jakość powietrza. Maksymalnie 22 stopni dziś, podobnie jutro, do 27 stopni, nawet do 28 w przyszłym tygodniu i też dni deszczowe mogą się trafić. Słońca brakować na pewno nie będzie, mam nadzieję tylko, że dzisiaj w weekend chmury ustąpią, bo jak chmury na niebie będą, no to słońca jakby trochę mniej.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dzień dobry w sobotę.
17: Radio Sochaczew.
12: Cieszę się, że tak zachęcamy Was do wspólnej zabawy, że dzwonicie do nas, bierzecie udział w konkursach, że przede wszystkim czas spędzacie z Radiem Sochaczew podczas porannych obowiązków. Czy to w garażu, czy to na działce, czy to w domu podczas sprzątania, albo w aucie. 4 po 9, Miraż, Yoko Alvaro, od lat poznaje świat, do tego Masters, grupa Boys za moment i 30 maja, przypominam, Joanna, Jan, Andrzej, Felix, Bazylii, Andronik, Anastazy i Ferdynand obchodzą imieniny. Możecie pomyśleć, jaką niespodziankę tutaj zrobić swoim bliskim, albo swoim znajomym, na przykład wpaść w odwiedziny, do czego zachęcam. Jeszcze w tej godzinie będę miał dla Was konkretną propozycję i konkretne zajęcia. Szczegóły za moment.

0: Filmowe role w Radiu Sochacze w 16 minut minęło od godziny 9, a my łączymy się z miejscem, gdzie dziś piłka nożna niemal nie schodzi z każdych ust. Chodzi o turniej dzikich drużyn, imprezę cykliczną organizowaną w Sochaczewie. Zresztą więcej o tym opowie Tomasz Marciniak i jego goście. Tomek już na pewnym obiekcie sportowym, tam gdzie odbywa się oczywiście ta impreza.
1: Sobota, 30 dzień maja 2026 roku. Studio plenerowe Radia Sochaczew dziś na 24. turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Ze mną główny pomysłodawca i organizator tych zawodów, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Małecki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew, które jest patronem naszego turnieju.
1: Historia zatoczyła koło równo 25 lat temu. Właśnie tu, na boisku bocznym, odbył się pierwszy turniej dzikich drużyn. Wróćmy trochę na początku do historii. Skąd był w ogóle pomysł na zorganizowanie takich zawodów?
2: Ja tak powiem słuchaczom, że pan redaktor Tomasz Marciniak nie tylko pamięta pierwszy turniej i zna historię turnieju, ale pomaga nam pan redaktor od wielu, wielu lat. Właśnie na tym pierwszym turnieju 25 lat temu też się tu spotkaliśmy. No to było takie trochę spełnienie mojego marzenia z dzieciństwa. Jako drużyna dziecięca, kiedyś z mojego osiedla, dzisiejszej Senatorskiej, graliśmy w takim turnieju organizowanym przez Cegiełkę, przez spółdzielnię Cegiełka. To wtedy wszystkie drużyny poza nami były dużo starsze, dostaliśmy srogie lanie od innych drużyn, ale emocje były takie, przygotowania takie, że tak zostało to we wspomnieniach, że chciałem, żeby dzieci miały taką rozrywkę. Dzieci, młodzież, bo brakowało takich turniejów. I kiedy w 2001 roku udało się zorganizować nie tylko turniej, ale grupę pasjonatów, ludzi, którzy kochają sport, chcą poświęcić ten nie tylko dzień jeden, ale wiele dni na przygotowanie turnieju, to ta impreza odpaliła po prostu. Byłem zaskoczony zainteresowaniem i od lat turniej cieszy się wielką frekwencją wielu drużyn. Co roku graliśmy w Chodakowie, a teraz gramy przy ulicy Warszawskiej, bo Chodaków jeszcze jest remontowany. To przypominam, była dotacja rządu Prawa i Sprawiedliwości z Polskiego Ładu. A teraz właśnie patrzymy na podsumowanie zgłoszeń dzisiaj w dniu turnieju. Odprawienie się drużyn. 20 drużyn w kategorii Open, dwie drużyny juniorów, 6 Orlików, 3 drużyny z Krzatów, ponad 30 drużyn na starcie. No i wielu, wielu kibiców, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, koledzy z osiedli, z ulic, podwórek, tu są z nami na stadionie przy Warszawskiej w Sochaczewie i zapraszam wszystkich, którzy chcą chociaż trochę sobotę na sportowo spędzić.
1: Tak jak rozmawiamy, przychodzą tutaj najmłodsi adepci futbolu, ale jak zerkam na boisko sztuczne, to widzę tych, którzy zaczynali od samego początku już dziś, no niektórzy z lekkim brzuszkiem, ale przychodzą, bo to po prostu łączy pokolenia i chyba to też jest taki pomysł na to, żeby na boisku spotkać się, porozmawiać, wymienić poglądy i powspominać stare czasy.
2: To jest turniej dla każdego i tu na naszym turnieju dzikich drużyn jest miejsce dla dzieciaków, które jeszcze nie skończyły 10 lat i jest miejsce dla panów po 40, bo tacy zawodnicy też grają i oczywiście nie w jednej kategorii, ale dlatego dzielimy turniej na kilka kategorii wiekowych, żeby były sprawiedliwe rozgrywki i cieszę się, bo ja też spotykam wielu, wielu kolegów, którzy od lat startują w naszych, naszych zawodach.
1: Podchodzi jeden z nich, Piotr Komorowski, wita się razem.
3: Cześć,
1: z nami. Witamy, Piotrze.
3: Super, że jesteś.
1: Od początku Piotr z nami?
4: No nie tak, ale od początku tego...
3: Turnieju?
4: Dzisiejszego tak, no ale ogólnie to już tam parę razy graliśmy w tym turnieju, no. Super sprawa.
1: Dzisiaj grasz, czy jesteś kierownikiem?
4: Dzisiaj jestem kierownikiem, można powiedzieć, no.
3: Ale forma sportowa jest, jak widzimy.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Maciej Małecki, główny pomysłodawca i organizator 24. turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej. Będziemy łączyć się z Warszawskiej 80 i relacjonować to, co dziać się będzie na dwóch boiskach. Na sztucznym 3 boiska przygotowane i na płycie głównej również 3 boiska. Ponad 30 drużyn dziś przystąpi do rywalizacji.
2: A ja dodam, bo pan redaktor łączy nas z miejsca, gdzie jesteśmy obok takiego takiego sekretariatu, gdzie wydawane są koszulki, jogurty, woda i wokół nas trwa taki duży, duży ruch zawodników w różnych kategoriach wiekowych, rodziców, którzy przyprowadzili opiekunów, którzy przyprowadzili swoich podopiecznych, więc już naprawdę czujemy tą atmosferę turnieju dzikich drużyn. Pozdrawiam serdecznie ze stadionu przy ulicy Warszawskiej. Maciej Małecki.
5: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
6: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Oto Park Sochaczew. Ulica Wójtówka 2B. Promocja trwa do soboty 6 czerwca.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
8: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
9: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
10: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
11: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
12: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Market. Polska jakość w niskich cenach.
18: 18,47,12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
18: 24,30.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Dzień dobry w sobotę.
22: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
23: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
24: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
5: Reklama.

0: 23-27 minut do godziny 10. Rozpoczął się turniej dzikich drużyn, tam będziemy zaglądać, natomiast najpierw konkurs. Jeszcze konkurs, który dla Was mam, bo tych konkursów dzisiaj sporo.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: Nasz sponsor funduje dzbanek do filtrowania wody dla osoby, która odgadnie pytanie konkursowe właśnie przewidziane na ten konkurs. 46 863 22 22, to jest numer telefonu do nas. Jeżeli chcecie spróbować wziąć udział w konkursie, to oczywiście dzwońcie do nas. 46 863 22 22, to numer telefonu do mnie. No i mam nadzieję, że szybko znajdę chętną osobę, chętnego, którzy będą chcieli spróbować swoich sił właśnie w tym konkursie. Sprawa jest bardzo prosta. Zapytam Was o imprezę, która właśnie odbywa się na Stadionie Miejskim. Kultowa impreza jubileuszowa, sporo tych edycji, fajna atmosfera, więc mam nadzieję, że będziecie wiedzieć. 46 863 22 22, jakie wydarzenie piłkarskie odbywa się teraz właśnie na Stadionie Miejskim w Sochaczewie, na boisku bocznym i na boisku głównym. Kto z Was wie? Halo, halo, cześć, jak masz na imię?
2: Kacper.
0: Kacprze, jaka impreza, jakie wydarzenie odbywa się teraz na Stadionie Miejskim?
2: Turniej dzikich drużyn.
0: Bardzo dobra odpowiedź, nagroda jest Twoja, kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiamy uczestników turnieju dzikich drużyn, sponsora, prowadzących Radio Sochaczew i słuchaczy.
0: Super, bardzo
2: dziękuję. Oraz żonę pracującą w kuchni.
0: Czemu żona na samym końcu powinna być pierwsza?
2: A, bo było pytanie o turniej dzikich drużyn.
0: Okej. Okay. A brałeś kiedyś udział?
2: Tak, za młodego.
0: Superanczko.
2: Nie te lata.
0: Nie te lata. Ale słuchaj, są kategorie open i dla nas. Może kiedyś się zdecydujemy.
2: Może i tak.
0: Wielkie gratulacje, bardzo cieszę się, że zadzwoniłeś. Nagroda jest Twoja. Nie rozłączaj się, to za moment poza anteną wyjaśnię Ci wszystko związane sprawy z odbiorem nagrody. Także wielkie, wielkie gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Janek i Make w Radiu Sochaczew, 22 minuty przed 10. Za moment połączymy się znów z turniejem Dzikich Drużyn, natomiast najpierw w związku z giełdą kupno-sprzedaż oczywiście ogłoszenia, które dla Was mam, więc kartki i długopisy w dłoni.
1: Posiadam do sprzedania piła Sztyla, oryginalnego, nowego. I mój telefon 788 370 200.
2: Sprzedam skuter dla osoby niepełnosprawnej, kolor srebrny i dywan. I sprzedam jeszcze samochód Dodge Caliber, rok produkcji 2007, cena 113. Więcej informacji pod numerem 500 155 823.
3: Sprzedam wózek elektryczny nowy, jednoosobowy lub zamienię na dwuosobowy. Telefon 797 399 522. Kupię starszy motor lub motorower Fiata 125 lub 126, mały ciągniczek. 797 399 522.
4: Sprzedał okno z demontażu, długość 2,7, wysokość 1,20 m.

0: pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
7: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa. Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16 zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
13: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane.

0: start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia, 83.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
2: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
3: Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
5: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
6: Reklama.

0: Rozpoczął się już 24. turniej dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. 31 drużyn bierze udział w dzisiejszym graniu, a w studiu Radia Sochaczew gościmy panią Jolantę Gonta, starostę powiatu sochaczewskiego, jednego z organizatorów dzisiejszego turnieju. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak turniej dzikich drużyn w piłce nożnej, no to starostwo jest razem z nami. Od chyba samego początku wspieracie tą inicjatywę. Dlaczego?
1: Bardzo się cieszę, że możemy kolejny raz wesprzeć właśnie inicjatywę turnieju dzikich drużyn, dlatego że my uważamy, że sport to jest oczywiście bardzo ważny element życia człowieka, a od najmłodszych lat, kiedy możemy widzieć, jak ten sport się łączy ze świetną zabawą, tak jak to ma miejsce na turnieju dzikich drużyn, bo sama nazwa mówi, że są to drużyny organizowane, można powiedzieć, ad hoc, z osób, które gdzieś na podwórkach się spotykają, rozmawiają ze sobą, no i tworzą tą drużynę. Ja powiem tak, bardzo ładnie brzmią nazwy tych drużyn. Pamiętam, jedna z drużyn, która na którymś turnieju nazywała się Wybrzeże chyba Klatki Schodowej.
0: Tak jest. I to przez kilka lat.
1: Tak, czyli inwencja jest nie tylko w kwestii samego grania, rywalizacji, ale również ta inwencja twórcza, jeśli chodzi o nazywanie się drużyn. No i później wspaniała atmosfera, wiadomo, zawsze są ci, co wygrają, są ci, którzy są na drugim, trzecim miejscu, ale myślę, że najważniejsze to jest, żeby była fair play, rywalizacja i później świetna zabawa, bo wokół turnieju też są różne atrakcje.
0: Są atrakcje, między innymi jest bufet, będzie coś na ciepło, będzie coś na słodko, także organizacja naprawdę jest na bardzo dobrym poziomie, jak co roku. Zresztą przypomnę, że w 2001 roku po raz pierwszy drużyny właśnie tu, na boisku sztucznym, teraz spotkały się na turnieju dzikich drużyn. W tych zawodach biorą udział też drużyny nie tylko z miasta, ale z całego powiatu, prawda?
1: Tak, właśnie to też jest takie znamienite, że drużyny się tworzą, można powiedzieć, nawet z uczestników jednych mieszkających w jednej gminie, drugich w drugiej gminie. Oni się spotykają, tworzą ten zespół i tak jak obserwuję, to zwłaszcza najmłodsze dzieci, one mają z tego turnieju, myślę, że najwięcej radości, najwięcej takiego właśnie fanów, współzawodnictwa.
0: Jakby to młodzież powiedziała.
1: Tak, tak. I cieszę się, że właśnie obejmujemy cały powiat. No tutaj muszę, jak zawsze zresztą, podkreślić olbrzymią rolę w organizacji i w ogóle w tym, że ten turniej trwa, posła Macieja Małeckiego, bo to on jest głównym pomysłodawcą i głównym organizatorem, który nas zawsze co roku mobilizuje i wtedy organizujemy spotkania po to, aby jak najlepiej ten turniej przeprowadzić.
0: Rywalizacja trwa w najlepsze. Przypomnę, łącznie na 6 boiskach. My będziemy się łączyć jeszcze z warszawską 80. A za wizytę w studiu dziękuję pani Jolancie Gonta, staroście powiatu sochaczewskiego.
1: Ja również dziękuję i życzę wszystkim, żeby wygrali i żeby się nic złego nie stało. Dziękuję.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja. Reklama.
1: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Udziec z kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
7: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
9: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires. Dzień dobry w sobotę.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
13: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat. Reklama.
14: Punktualnie o godzinie 10 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
16: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
15: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
17: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
15: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej.
18: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
19: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
15: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18 w Budapeszcie.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: 17 stopni na termometrze. Mam nadzieję, że coś drgnie i te chmury ustąpią. Padać nie powinno, ale może padać, to jest ta różnica. Bardzo dobra jakość powietrza, wiatr w porywach nie przekracza 20 km na godzinę. Pogódźmy się z okularami słonecznymi. Może dziś nie będą potrzebne, ale w najbliższych dniach jak najbardziej na naszym nosie wylądują. Maksymalnie dzisiaj, jutro do 23 stopni, a do 28 stopni od 23 mniej więcej w przyszłym tygodniu. Więcej słonecznych dni powinno być, ale i bardziej popadać może w połowie tygodnia.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Dzień dobry.

0: Tak to brzmi, moi drodzy, dokładnie Rider i Świat jest nasz. 7 po 10 w tej godzinie na pewno przyjrzymy się poczynaniom piłkarzy przy ulicy Warszawskiej. Powiem wam, jakie jeszcze wydarzenia sportowe mieć miejsce będą w Sochaczewie, a do tego wszystkiego Dzień Dziecka, atrakcje w Radiu Sochaczew i te muzyczne, i te konkursowe, a do tego jeszcze studio plenerowe, z którym za moment znów się połączyłem, bo u Tomka Marciniaka w studiu plenerowym Radia Sochaczew na turnieju Dzikich Drużyn kolejni goście.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: 24. turniej dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Zamek trwa w najlepsze. Rywalizują już 31 drużyn na 6 boiskach, a w studiu Radia Sochaczew, które dziś gości na tych zawodach, burmistrz naszego miasta Sochaczewa, Daniel Janiak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
0: Piłka w ręku, mikrofon w ręku, ciągnie na zielone boisko trochę, panie burmistrzu, prawda?
1: Oczywiście, że koszula bliższa ciału. Pograłby troszkę człowiek, no niestety kontuzja wyeliminowała mnie w pewnym momencie. Natomiast to nie szkodzi wspierać. Trzeba wspierać sochaczewski sport, bez względu na to, czy jest aktywnym, czy biernym, czy czynnym, czy emerytowanym zawodnikiem.
0: Miasto Sochaczew wspiera co roku takie inicjatywy, które, tak jak pan powiedział na samym otwarciu, łączą, bo to jest współpraca, a bez współpracy nawet na boisku się nie wygra.
1: Oczywiście, że tak. To jest wspólny mianownik, czy to działanie na boisku, czy poza samym boiskiem. Szanowny panie redaktorze, no bez kozery. 24. edycja, powiedzmy sobie szczerze. Ludzie się zmieniają, zmienia się sztab organizacyjny, a turniej konsekwentnie jest realizowany i to zobaczmy z jakim rozmachem. Bez współpracy, bez takiego działania i zangażowania, pewnie doszliby organizatorzy czy współorganizatorzy do pewnej edycji, powiedzieli czas zakończyć, spiąć to w pewną klamrę, a zobaczmy, tutaj ten entuzjazm, to działanie wiele miesięcy przed organizacją turnieju Dzikich Drużyn jest tak widoczne, że ja tutaj mówię, jeżeli w Sochaczewie dalej będzie taka współpraca, to oczywiście jak najbardziej ten turniej będzie kontynuowany.
0: Tym bardziej, że obiekty coraz piękniejsze, trochę z konieczności wróciliśmy na warszawską 80. Mówię wróciliśmy, bo to dokładnie 25 lat temu rozpoczęło się to przedsięwzięcie, które z roku na rok napędzało i siebie, i innych do uczestnictwa.
1: Ja to mówiłem podczas otwarcia, że pan minister przez skromność, ale nieliczni wiedzą, ile to było spotkań telefonów wykonanych, żeby przekonać poprzedni rząd do tego, żeby takie środki pojawiły się w Sochaczewie. Blisko 35 milionów złotych na sportowy Sochaczew, realizację dwóch stadionów przy ulicy Warszawskiej, przy ulicy Chopina, to niebywały sukces, ale dla kogo to? To oczywiście dla młodych piłkarzy, których dzisiaj widzimy w drużynach turnieju Dzikich Drużyn. To dla naszych zawodników, naszych stowarzyszeń. To zostanie. To są takie obiekty, które będą funkcjonowały przez wiele, wiele, wiele lat, a między innymi też dzięki temu możemy organizować turniej Dzikich Drużyn w dniu dzisiejszym.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Wiem, że dzisiaj dużo obowiązków, dużo wizyty pana burmistrza, tym bardziej dziękujemy, że chwilę zechciał pan poświęcić na wizytę w naszym studiu plenerowym Radia Sochaczew, które dziś gości przy Warszawskiej 80 na 24. turnieju Dzikich Drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i życzę udanej soboty i zapraszamy na ulicę Warszawską. Powiem

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
1: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
1: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
0: Autopromocja. Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
4: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat dachy. Budujemy razem.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
11: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.
12: To nie

0: 25 minut po 10:00, Top Girls w Radiu Sochaczew, moi drodzy, tu Radio Sochaczew i program Dzień Dobry w sobotę. Dziś truskawkowo nam się zrobiło. Ja przyjmuję wasze propozycje, z czym truskawki smakują najlepiej, w jakiej formie, czy może same, czy może z białym serem, albo makaronem, albo w formie koktajlu. 46 863 22 22. Wszelkie przepisy na truskawki w fajnej formie, mile widziane. A do tego wszystkiego krążymy w Sochaczewie między wydarzeniami, które mieć miejsce będą, a tymi, które już są realizowane. Tak jest z turniejem Dzikich Drużyn. Za moment Tomek Marciniak i jego kolejni goście w studiu plenerowym Radia Sochaczew. Później grupa Red Queen i Menelaos, a także konkurs w Radiu Sochaczew, więc bądźcie czujni.
1: Rywalizacja na 24. turnieju Dzikich Drużyn w piłce nożnej trwa. W najlepsze, przypomnę, łącznie rywalizuje 31 drużyn w 5 kategoriach wiekowych. Tymczasem w studiu Radia Sochaczew witamy bardzo serdecznie Pawła Plichtę, wiceprezesa Stowarzyszenia Wspieramy Sportowe Cele. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Stowarzyszenie Wspieramy Sportowe Cele po raz pierwszy włączyło się w organizację tego turnieju, ale Paweł nie jest po raz pierwszy na turnieju Dzikich Drużyn, bo swego czasu sam brał czynnie w nich udział. Pamiętasz, ile razy?
2: Myślę, że około 7 razy, dopóki zdrówko pozwalało i był czas, uczestniczyłem jako zawodnik. W tym roku i w tej 24. edycji mam przyjemność uczestniczyć jako jeden z tutaj pomocników ze strony Stowarzyszenia i Wsparcia dla Macieja Małeckiego.
1: Tak, wspieramy sportowe cele, jak sama nazwa wskazuje, tego stowarzyszenia. Wspieracie takie inicjatywy. Ty tutaj spotykasz też swoich kolegów jeszcze z boiska. To pokazuje, że ten turniej łączy, że ten turniej łączy pokolenia i cały czas się rozwija.
2: Łączy, frekwencja jest olbrzymia, 31 drużyn, tutaj dopytałem przed audycją. Spotykam kolegów, z którymi miałem okazję grać. Jest to dla mnie na bardzo duży plus, to znaczy, że jeszcze ten PESEL nie jest tak odległy i mogę popatrzeć tutaj już tak naprawdę na moich kolegów z boiska, jak jeszcze sobie doskonale radzą z młodzieżą, która też tutaj bardzo ładnie dopisała.
1: Ta impreza, ten turniej to kolejna inicjatywa, którą wspieracie. Dlaczego tak naprawdę?
2: To sama nazwa naszego stowarzyszenia wskazuje na to, że wspieramy sportowe cele u nas w mieście tutaj oraz w okolicach. Chcemy, żeby sport łączył, żeby Sochaczew był kojarzony ze sportem, żebyśmy mogli za kilka lat pochwalić się nazwiskami, które wyjdą z Sochaczewa i będą reprezentowały nasze miasto na arenach międzynarodowych i będzie można powiedzieć, że dzięki temu, że wspieraliśmy te młode talenty, teraz są w tym miejscu, w jakim są. Oczywiście dzięki swojej ciężkiej pracy, ale też chcemy dołożyć cegiełkę, żeby ten Sochaczew zaczął błyszczeć na arenach międzynarodowych w różnych dyscyplinach sportowych.
1: Za rok, 25. edycja, jest szansa, że zagrasz?
2: Jest szansa, że zagram.
1: I tego ci życzę. Paweł Plichta, wiceprezes Stowarzyszenia Wspieramy Sportowe Cele, czyli jednego ze współorganizatorów turnieju Dzikich Drużyn w piłce nożnej, był gościem w studiu Radia Sochaczew. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, miłego dnia.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: 26 minut do godziny 11. Menelaos, zarąbista para za nami, a przed nami konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest Jaś Gaz, Orłów 33A.
0: A tutaj nasz klient ma konkretne wymagania, czyli jeśli w ciągu 60 dni nie wygrywaliście nagród w Radiu Sochaczew, to teraz możecie to zrobić. No i trzeba mieć kartę stałego klienta. To jest taki jeden warunek. 46 863 22 22. Halo, halo, cześć, jak masz na imię?
2: Witam, Adam.
0: Adamie, dobrze się słyszymy?
2: Dobrze.
0: Wspaniale. To pytanie konkursowe brzmi: na horyzoncie najbliższych atrakcji w mieście i nie tylko święto najmłodszych mieszkańców. Cóż to za święto i kiedy jest obchodzone?
2: Dzień dziecka.
0: I kiedy ten dzień dziecka będziemy mieć?
2: No jutro będziemy obchodzić.
0: No nie do końca obchody miejskie, tak, ale w kalendarzu. Moi drodzy, kto wie, 46 863 22 22, kiedy obchodzimy Dzień Dziecka? Halo, halo, słyszymy się?
3: Słyszymy, dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Marcin.
0: Marcinie, kiedy jest Dzień Dziecka?
3: 1 czerwca.
0: Bardzo dobra odpowiedź. I to jest jaki dzień tygodnia?
3: Poniedziałek.
0: Bardzo dobrze, tak jest. Jutro obchody miejskie, natomiast Dzień Dziecka obchodzimy 1 czerwca, warto pamiętać. Kogo pozdrawiamy przy tej okazji?
3: Żonę i dzieci i wszystkich słuchaczy.
0: Wspaniale, plany na Dzień Dziecka są?
3: Są, córka wyjeżdża na dworze.
0: A, czyli w ten sposób. Chata tak. Wolna, myszy harcują, tak?
3: Tak jest.
0: Dobrze, mój drogi, to nagroda jest twoja. Proszę, nie rozłączaj się, za moment porozmawiamy o odbiorze nagrody. Wielkie gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest Jaś Gaz, Orłów 33A.
4: Gra dla was Radio Sochaczew.

0: Radio Sokaczew. Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.

0: www.sochaczew.edu.pl.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności.

0: Ania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
10: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
11: Reklama.

0: Turniej dzikich drużyn, 24. edycja Opuchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek Warszawska 80. Na 6 boiskach trwa rywalizacja w najlepsze. Przypomnę, 31 drużyn rywalizuje łącznie w 5 kategoriach wiekowych. A w studiu Radia Sochaczew witamy panią Annę Pawłowską, wicestarostę powiatu sochaczewskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani, można powiedzieć, jest od samego początku tego turnieju, bo to od drugiej edycji, prawda?
1: Tak, to prawda. Od drugiej edycji jestem, byłam nawet przez kilka lat prezesem Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek, więc byłam głównym organizatorem tego, a teraz jestem współorganizatorem i przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wcześniej i teraz ze starostwa. Także wiemy, jakie były, jak się organizowało. Naprawdę oblicze tego turnieju zmieniło się oczywiście na lepsze i bardzo takie pozytywne wydarzenie, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe w Sochaczewie.
0: Jak pani podchodzi do tych zawodów z perspektywy tych 24 lat, bo pierwsza edycja odbyła się w 2001 roku. Już pomijając to, że są tutaj zawodnicy, którzy jako mali chłopcy rywalizowali na boisku i nadal próbują swoich sił tutaj na boisku, tak, w kategorii Open.
1: Oczywiście pamiętam ich, wielu tych zawodników, natomiast jak to się zmieniło? No powiem tak, każda organizacja to było naprawdę, to byli ludzie, te pierwsze edycje to byli ludzie, którzy po prostu chcieli to zrobić, którzy z pełną pasją, zaangażowaniem, było to kilka osób dosłownie i musieliśmy sobie poradzić, co było oczywiście bardzo trudne. Wolontariat z Iwaszkiewicza, rodzina Tybusiów w szczególności, przez wiele lat obsługiwała grilla. Natomiast teraz ten turniej już można powiedzieć, że jest prowadzony przez profesjonalistów. To po prostu to się o tyle zmieniło. A były też biedniejsze czasy, ciężkie. W tej chwili organizacje pozarządowe mogą sięgać po różne środki, żeby to miało właśnie taki wydźwięk i taki wymiar jak w tej chwili. I cieszy, bo to jest turniej, który jest jednym z największych turniejów, jeżeli chodzi o dzikie drużyny w Polsce.
0: Cieszy organizacja, cieszy rywalizacja i cieszy to, że możemy spotykać się właśnie podczas turnieju dzikich drużyn, który, tak jak wszyscy to podkreślają, łączy pokolenia i powoduje to, że w miłej atmosferze można się spotkać na zielonym boisku i powspominać, tak jak my teraz, stare czasy.
1: Oczywiście, to jest miejsce na właśnie na taką integrację, na bycie razem. Są tu całe rodziny, więc to bardzo cieszy, bo właśnie o to nam chodziło, jak ten turniej się zaczynał.
0: Anna Pawłowska, wicestarosta powiatu sochaczewskiego, była gościem w studium Radia Sochaczew. Przypomnę, jesteśmy przy Warszawskiej 80 na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, gdzie trwa cały czas 24. turniej dzikich drużyn w piłce nożnej Opuchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do kibicowania na Warszawską, jeżeli jeszcze nie przybyliście do nas. Gorąco polecam.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z Połem PSS w Sochaczewie zapraszam na zakupy. Udziec z kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
10: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16 zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
11: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
13: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
14: Reklama. Punktualnie o 11 w Radiu Sochaczew wiadomości.
15: Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
16: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
15: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje.
17: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
18: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
19: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
18: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
15: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony to największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: No to przyglądamy się temu, co dzieje się za oknem. Wiatr jest, drzewami rusza, chmury też się pojawiają. Przez co słońca na niebie jakby trochę mniej. 18 stopni mamy, więc jest pogodnie i ciepło. Do 22 stopni to wynik maksymalny dziś i jutro. 23 stopnie w poniedziałek i do 28 w przyszłym tygodniu. Ciepło ma być, pogodnie, mogą się pojawiać chmury na niebie, ale i z tych chmur ma słońce wychodzić. Takie mam wytyczne, mam nadzieję, że tak właśnie będzie.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dzień dobry w sobotę.
22: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
14: No nie mogę, 4 minuty po godzinie 11. Ostatnio czytałem artykuł, że w Zielonej Górze albo w Jeleniej Górze, w którejś z gór w każdym razie, pewna małżonka zdradzała swojego męża i romansując ze swoim kochankiem, wsiadła do taksówki i do tej taksówki, którą akurat kierował jej mąż. To się nazywa mieć pecha. Wy macie szczęście i mam nadzieję, że to szczęście będzie z wami przez cały weekend. Muzyka disco, która dodaje energii do tego. Cały czas łączymy się z tym, co dzieje się na stadionie miejskim, na turnieju dzikich drużyn. Mnóstwo zaproszeń na wydarzenia te sportowe i kulturalne, czyli nic, tylko uśmiechać się i notować. Radio Sochaczew dla was jest i tak gramy.

0: Po raz kolejny łączymy się ze studia plenerowego Radia Sochaczew, które gości na 24. turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. A w naszym studiu ten, który brał udział, czynny udział w pierwszym turnieju w 2001 roku, Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego i dziś pełniący również funkcję sędziego głównego. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
0: To najpierw powspominajmy 25 lat temu, ile lat miałeś i czy pamiętasz nazwę drużyny, w której grałeś?
1: Nazwy drużyny nie pamiętam. Pamiętam, że turniej prowadził świętej pamięci Ryszard Łakomski. Tutaj na boisku, na Orkanie graliśmy na bocznym boisku. Był to dzień deszczowy. Praktycznie na każdym z trzech boisk, na którym graliśmy, stała woda, więc warunki były ekstremalne, ale wspomnienia są jak najbardziej dobre. Z dzieciństwa wtedy wszyscy zbieraliśmy się w drużyny, graliśmy, wychodziliśmy, nie było telefonów, szło się od domu do domu, wyciągało kolegów z domu na boisko grać i też właśnie taką drużyną podwórkową graliśmy tutaj na tym turnieju.
0: I to było piękne właśnie, że skrzykiwaliście się, nie było telefonów komórkowych, nie było messengerów, tylko po prostu tak jak powiedziałeś, od domu do domu chodziło się i szukało kolegów i zaciągało na boisko.
1: W piątek umawialiśmy się, że w sobotę spotykamy się o godzinie 11 w tym i w tym miejscu i każdy był, już czekał na każdego i szliśmy całą grupą, naszą paczką na boisko, wtedy tak zwane jeszcze kauczukowe na szkole podstawowej numer 6 i do wieczora łupało się na tym boisku, popijając wodę z pobliskiego hydrantu.
0: Haratałogało się, tak mówiło wtedy, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Dziś pełnisz funkcję sędziego głównego zawodów za Zenona Gromczewskiego, bardzo odpowiedzialna funkcja, bo pilotujesz wszystkie 6 boisk praktycznie. Jak przebiegają zawody?
1: Zawody przebiegają bardzo sprawnie, drużyny trzymają rygor czasowy, sędziowie także, idziemy bez obsów czasowych, co mnie bardzo cieszy. Turniej jest po to, żeby wszystkie drużyny zagrały jak najwięcej minut, jak najwięcej meczy. Cieszymy się, że dzięki modernizacji obiektów przy ulicy Warszawskiej mamy do dyspozycji aż 6 boisk, 3 na sztucznej nawierzchni, 3 na głównej. Też dbając przede wszystkim o tą główną wspaniałą płytę na stadionie przy ulicy Warszawskiej i mając też z tyłu głowy to, że dzisiaj o godzinie 18 rugbyści walczą w półfinale Mistrzostw Polski rugby.
0: Za rok 25. edycja, taki mały jubileusz, zagrasz?
1: No trzeba będzie odkurzyć zawodników, z którymi grało się na pierwszym turnieju, zmontować jakąś drużynę i symbolicznie w tym turnieju wystąpić.
0: Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego i sędzia główny dzisiejszych zawodów, był gościem w studiu Radia Sochaczew. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i życzę wszystkim miłej soboty.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Dokładnie, moi drodzy, 17 minut minęło od godziny 11, tak sobie zerkam tutaj na moją małą rozpiskę. No i w związku z tym muszę wam przypomnieć, że nie tylko piłką nożną i turniejem dzikich drużyn żyje człowiek, ale także spotkaniem, które przed nami w związku z półfinałami Ekstraligi Rugby. Robert Małolepszy, prezes Orlen Orkana Sochaczew, tak tłumaczy to starcie z Ogniwem.
1: To ostatni nasz w ogóle mecz w tym sezonie na własnym boisku, bo daj Boże, jeśli uda nam się wygrać rywalizację półfinałową z Ogniwem Sopot, no to potem już gramy tylko wielki finał, a ten wielki finał na pewno odbędzie się w Siedlcach. W związku z tym to na pewno najciekawszy mecz. Zaczęła się faza finałowa. Pierwszy raz od wielu, wielu lat liga została tak podzielona na fazy, że mieliśmy pierwszą rundę jesienią, potem mieliśmy fazę grupową, czyli najmocniejsza szóstka rywalizowała między sobą, a teraz wchodzimy do fazy playoff. To zawsze jest creme de la creme każdych rozgrywek. No i mamy creme de la creme tej fazy playoff, czyli drugi z trzecim, czyli Ogniwo Sopot kontra Orkan Sochaczew. Cieszę się, że dożyliśmy takich czasów, że to jest ligowy klasyk.
0: No i ostatnie 14 meczów to wynik 7-7 w zwycięstwach między Ogniwem i Orkanem, czyli w ciągu tych lat, kiedy o puchary i medale gramy jak równy z równym z czołówką ligi. No i tak to wygląda. To wszystko dzięki Krzysiowi Mudinowi Lewandowskiemu, którego pozdrawiamy, który właśnie wyliczył, że tak to właśnie ta konfrontacja z Ogniwem wygląda. W punktach troszeczkę Ogniwo z przodu, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj Orkan podgoni i mecz domowy zadecyduje o tym, że z dwóch meczów wyjdziemy zwycięsko, tak żebyśmy dobrze rozpoczęli tę dwumeczową rywalizację.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji

0: Dziecka to Allegro.
1: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dzień dobry w sobotę.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
17: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
18: Reklama.

0: Trzytwe, Bajera, Defis. Ten otwór słyszycie w Radiu Sochaczew. Teraz 27 minut minęło do 11. Będą konkursy jeszcze w tej godzinie, ale najpierw sprawdzimy, w czyje oczy patrzy Tomasz Marciniak, bo kolejni goście w studiu plenerowym Radia Sochaczew na turnieju Dzikich Drużyn. Jesteśmy przy Warszawskiej, ale i pamiętajcie, po 18 widzimy się właśnie tam przy Warszawskiej na meczu półfinałowym, pierwszym meczu pomiędzy Orlen Orkanem Sochaczew a Energa Ogniwem Sopot. Stawką wejście do finału, znaczy jeszcze rewanż w Sopocie i wejście do finału. A na razie turniej.
1: Warszawska 80, obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. To tu trwa 24 turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Jak na razie wszystko idzie jak w szwajcarskim zegarku. Przypomnę, że 31 drużyn rywalizuje w 5 kategoriach. W naszym studiu witam Marcina Kasza, dyrektora turnieju. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jakie wrażenia, jeżeli chodzi o dzisiejsze zawody? Bo wiem, że nie są to pana pierwsze zawody, jeżeli chodzi o turniej Dzikich Drużyn.
2: Tak, dziękuję. No wrażenia są bardzo dobre. Na razie turniej przebiega bez większych uwag. Zaczęliśmy o czasie. To jest mój 16 turniej. Jesteśmy zadowoleni z tego, co się dzieje. Tak jak pan redaktor powiedział, to jest 31 drużyn. Przede wszystkim gramy na 6 boiskach. W następnym roku mamy mały jubileusz i będziemy się skupiać już po tym turnieju na organizacji za rok.
1: To o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Koordynuje pan to wszystko, co dzieje się na dwóch placach gry i to na razie idzie według chyba planu, według rozpiski.
2: Tak, według rozpiski. No decyzja o 6 boiskach była przemyślana. Wiemy, że dzisiaj jest arcyważny mecz. Gra RC Orkan Sochaczew. Chcemy też troszeczkę wcześniej skończyć, żeby przedstawiciele RC Orkan Sochaczew i Mosiru mieli możliwość przygotowania odpowiednio boiska.
1: Marcin Kasza tak spogląda na tych chłopaków trochę chyba z taką lekką nutką wspomnień, no bo sam kiedyś grał tutaj jako zawodnik Orkana.
2: Tak, no w 93 roku przygoda w trzeciej lidze, drugi to w czwartej lidze. Patrzę na te młode osoby, które gdzieś dzisiaj grają w kategorii Open, a jeszcze w Akademii Piłkarskiej, którą razem tworzyłem z Robertem Szewczykiem w Chodakowie. To byli młodzi adepci piłki nożnej. Bardzo miło na to wszystko się patrzy.
1: Czy jakby była kategoria weteran, to w przyszłym roku jest szansa pograć?
2: No, jeżeli będzie kategoria weteran, to na pewno rozważę tą propozycję.
1: Marcin Kasza, dyrektor turnieju Dzikich Drużyn w piłce nożnej, był gościem w studiu Radia Sochaczew. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
1: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków.

0: Rugbistów w centrum Sochaczewa. Czas na najważniejszą część sezonu rugbistów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dzień dobry w sobotę.
0: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
5: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
6: Reklama.

0: To już nasze ostatnie łączenie ze studia Radia Sochaczew, które dziś gości przy Warszawskiej 80 na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, gdzie powoli kończą się zmagania na 24. turnieju dzikich drużyn o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. W naszym studiu Maciej Małecki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i główny pomysłodawca oraz organizator tych zawodów. Już jedna kategoria, panie pośle, jest zakończona.
1: Tak, jesteśmy po dekoracji kategorii junior. I teraz, drodzy słuchacze, uwaga. Zwyciężyła drużyna Dzikie Tuczniki, która pokonała Złote Ziemniaki. To jest klimat turnieju dzikich drużyn. Właśnie juniorom wręczyliśmy medale, puchary i piłki, żeby ta młodzież mogła grać jeszcze w czasie wakacji, a w kolejnych innych kategoriach wiekowych naprawdę duże emocje cały czas na boiskach.
0: Przypomnę, rywalizacja toczy się w 5 kategoriach. Powoli by dzisiejsze zawody dobiegają końca. Jakie spostrzeżenia, jakie uwagi, jakie przemyślenia, panie pośle?
1: Cieszę się, że organizacyjnie stanęliśmy na wysokości zadania. Cieszę się, że dopisała frekwencja. Mamy bardzo wielu piłkarzy, a tym piłkarzom kibicują ich najbliżsi. Rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, koledzy. Udało się. I 24. turniej dzikich drużyn jest wielkim świętem piłki nożnej w Sochaczewie. Od 25 lat, jak zaczęliśmy te zawody, tak co roku mamy świetną atmosferę, sportową rywalizację, bo podkreślam, to po różnych meczach, gdzie naprawdę są emocje, jest taka sportowa złość. Zawodnicy podają sobie ręce, dziękują za wspólną walkę, umawiają się na rewanże i o to chodzi. A kiedy widzę kilkuset młodych piłkarzy z Sochaczewa i okolic, którzy kopią piłkę tu na boiskach, to cieszę się, że młodzież chce uprawiać sport, że jest sportowa rywalizacja. No i też mam taką satysfakcję, że zmienia się na lepsze stadion przy Warszawskiej i za chwilę będziemy mieli też super stadion w Chodakowie.
0: Wytrzymała też pogoda, bo przypomnę, że w 2001 roku padał deszcz, taka angielska pogoda wtedy była, trochę kałuże przeszkadzały, ale dzisiaj jest idealnie, bo nie jest ani za gorąco, nie pada deszcz, taka jak rozmawiałem z zawodnikami, no to pogoda dzisiaj wymarzona.
1: Piłkarska pogoda, a ja mam, no przyznam się, że w dniach turnieju dzikich drużyn i w dniach rodzinnego rajdu rowerowego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków zaczynam poranek od tego, że wyglądam przez okno i niezależnie od prognozy pogody patrzę, jakie jest niebo, bo jako organizatorzy możemy wszystko dopiąć na ostatni guzik i to staramy się robić, ale za pogodę nie odpowiadamy. Natomiast jak do tej pory jest pogoda świetna do grania w piłkę nożną i atmosfera też świetna na stadionie przy Warszawskiej.
0: Chwila odpoczynku i za chwilę też rozpoczniecie przygotowania do 25. jubileuszowej edycji w przyszłym roku.
1: Tak, już rozmawiamy o kolejnym turnieju dzikich drużyn. Przyszły rok myślę, że będzie już w Chodakowie, bo skończą się te wielkie przebudowy naszych stadionów. Przypomnę, to rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał ponad 30 milionów na rozbudowę stadionów przy Warszawskiej i w Chodakowie przy Alei Chopina. Przy Warszawskiej jesteśmy na finiszu, w Chodakowie też, więc te stadiony nie tylko w dniach turnieju, nie tylko w dniach rozgrywek piłkarskich Orkana i Bzury powinny tętnić życiem, a mi zależy jako posłowi z Sochaczewa, z ziemi sochaczewskiej, żeby nasze miasto miało jak najlepsze warunki do uprawiania sportu. Dzieci, młodzież, dorośli, żeby mieli super warunki do uprawiania sportu i to w poprzednich latach udawało się i te inwestycje rozwijają nasze miasto, tak jak tego chyba w historii nie było.
0: Tak, rozmawiając z zawodnikami, tymi starszymi, pytali, czy w przyszłym roku jest szansa na kategorię Old Boy, czyli 35+.
1: Oczywiście, że jest szansa na kategorię Old Boy, ale Old Boye muszą się zebrać. Panie redaktorze, przecież pamiętamy, kilka lat temu przychodzili do mnie moi koledzy, rówieśnicy, z brzuszkami trochę, mówiąc: Maciek, zrób kategorię Old Boy, bo te młode żbiki nas zaganiają na tych boiskach. I zrobiliśmy kategorię Old Boy. Wtedy ja nie wiem, czy dwie, czy trzy drużyny się zgłosiły. Więc no jak się zgłoszą Old Boye, będziemy taką kategorię robić, ale musi być kilka drużyn.
0: Zainteresowanie, tak.
1: Dokładnie.
0: Jest. Pan Maciej Małecki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, główny pomysłodawca i organizator 24. turnieju Dzikich Drużyn o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek, był gościem w studiu Radia Sochaczew.
1: Dziękuję bardzo. Ja miałem przyjemność rozmawiać z redaktorem Tomaszem Marciniakiem, który jest z nami od pierwszego turnieju w 2001 roku, a dzisiaj jest speakerem głównym naszych zawodów, co podnosi rangę naszej imprezy.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Pozdrawiam serdecznie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Udziec z kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
12: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.
13: No i mamy południe, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o 12.
14: Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
15: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
14: Świadkowie mówią, że go znają od dłuższego dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
16: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i to było faktycznie widać z daleka.
17: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
14: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
18: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
14: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na dworcu fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Mamy 2 dyszki na termometrach w Sochaczewie i to cieszy. Wiatr w porywach nie przekracza 20 km na godzinę. Bardzo dobra jakość powietrza. To podstawowe informacje, a weekend na 22 stopnie, przyszły tydzień na 23 do 25, z jeszcze cieplejszym weekendem, nawet do 28 stopni w dłuższej perspektywie.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Dzień dobry.

No, 4 minuty po godzinie 12, Defis na początek, Łobuzy i Zenon Martyniuk, czyli mandacik. Taki ukłon z pozdrowieniami dla tych, którzy w aucie, ale pamiętajcie, żadnych mandatów wam nie życzę. Oczywiście jeździcie zgodnie z przepisami, tak żeby jedyną radością, jedynym zastanowieniem się, co jest z wami nie tak, były uśmiechy i wasze radosne twarze związane z tym, że śpiewacie te wszystkie nuty, które słyszycie w radiu Sochaczew. Ostatnia sobota maja, 30 dzień maja dokładnie, no i na horyzoncie w tej godzinie na pewno konkurs, coś pysznego będzie do zgarnięcia, dużo dobrej muzyki rozrywkowej i zaproszenie na Dzień Dziecka. To już za moment.

0: Dokładnie 16, właściwie już 17 minut minęło od godziny 12. Meldujemy się w drugiej części dnia. No i skoro się meldujemy, to też przypominam o pozdrowieniach. Zwłaszcza, że za nami topki, straciliśmy kontrolę. No i mam nadzieję, że kontroli nie straci teraz, jak tylko dowodzik swój odbierze jeden z solenizantów.
1: Kochany nasz najdroższy Kuba, z okazji tych dzisiejszych 18 urodzin, gorące i serca płynące życzenia życzą mama, chrzestny Radek i pozostała rodzinka z Wilkówca.
0: No to mam nadzieję, że będzie dzisiaj grane i balowane. Pozdrowienia także od redakcji Radia Słuchaczew, a za moment zaproszenie na Dzień Dziecka.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Słuchaczew. Reklama.
3: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Oto Park Sochaczew. Ulica Wójtówka 2B. Promocja trwa do soboty 6 czerwca.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
13: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Łap niskie ceny w Gram Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
15: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
17: Dzień dobry w sobotę.
20: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
21: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
22: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
2: Reklama.

0: Grupa Boys, ostatni dzień, ostatnia noc. Moi drodzy, ja sobie zerkam bardzo fajną zakładkę na portalu tusochaczew.pl, czyli co, gdzie, kiedy. Jak tylko tutaj pojawicie się, to macie informacje o dniach Sochaczewa, o turnieju dzikich drużyn, czy chociażby o wędkarskim dniu dziecka. Jest też piąty integracyjny rajd sołecki w gminie Sochaczew, który odbędzie się w niedzielę. No i właśnie w niedzielę też między innymi obchody dnia dziecka w naszym mieście z mnóstwem atrakcji. Z takich rzeczy istotnych mogę wam powiedzieć, że w Parku Garbolewskiego będą dmuchańce, będą tory przeszkód, będzie nawet iluzjonista i warto się tutaj wybrać, nawet jeśli wyjście z dzieckiem będzie pretekstem, bo wy też chcecie poczuć się jak dzieci. Wszelkie tego typu chwyty dozwolone od 14 do 18, miejski dzień dziecka w Parku Garbolewskiego i wszyscy tam są naprawdę mile widziani.
1: Gra dla was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Moi drodzy, 21 minut pozostało do godziny 13. Szybki konkurs, szybkie pytanie w związku z tym, że mam jeszcze jedną nagrodę do rozdania.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochacze w Kramnice Miejskie.
0: W związku z tym 46 863 22 22 to jest numer telefonu do nas. Pytanie będzie z kategorii pizza. Mam nadzieję, że pójdzie wam całkiem nieźle. Halo, halo, kto jest ze mną? Kto się dodzwonił do radia?
2: Kuba.
0: Kuba, szybkie pytanie konkursowe. Jeśli chodzi o pizzę capricciose, jaki tam jest charakterystyczny składnik? Co myślisz?
2: Oregano.
0: Niestety nie. Halo, halo, 46 863 22 22. Jaki jest charakterystyczny składnik pizzy capricciosa? Kto wie? Halo, halo, cześć, jak masz na imię?
3: Paweł.
0: Pawle, jak to jest z tą capricciosą? Charakterystyczny składnik to?
3: Ser, pieczarki, szynka.
0: Pieczarki. Chodziło o pieczarki, bardzo dobrze wymieniłeś. O to chodziło. Capricciosa, pieczarki. Mój drogi, kogo pozdrawiamy?
3: No wszystkich znajomych i całe radio słuchaczy.
0: Wspaniale. Dobrze, a jak spędzasz dzień?
3: No popołudnie spędzam na razie na mieście, później na mecz, na rugby.
0: Wspaniale, czyli będzie kibicowane.
3: Będzie.
0: Dobrze, dobrze, tego się trzymamy. Mój drogi, nagroda jest twoja, voucherek ląduje w twoje miejsce, proszę, w twoje ręce, proszę cię, nie rozłączaj się. To za moment poza anteną porozmawiamy sobie o odbiorze tejże nagrody. Gratulacje.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochacze w Kramnice Miejskie.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych. W super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total.

0: zaangażowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński, Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
1: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
2: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
3: Dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
6: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
7: Reklama.

0: 4 minuty do 13:00 i tak się żyje na tej wsi i tak to się kręci wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że sobota was rozpieszcza, że nastrój odpowiedni, że jutro będziecie korzystać z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta z atrakcji w związku z poniedziałkowym Dniem Dziecka, bo jutro obchody miejskie w Parku Garbolewskiego od 14 do 18:00, a dziś od 18:00 meldujemy się wszyscy na Stadionie Miejskim i dopingujemy Orlen Orkanen Sochaczew, naszą drużynę, naszych rugbistów w walce w pierwszym meczu półfinałowym Mistrzostw Polski, drużynowych Mistrzostw Polski w rugby.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: A o 13:00 za moment oczywiście wiadomości.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Udziec kurczaka 9,49 za kilogram. Mięso wieprzowe golonkowe 13,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 30 maja lub do wyczerpania zapasów.
7: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
9: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
10: Czas na najważniejszą część sezonu rugbistów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
11: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
1: Reklama.
0: Jest 13:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
13: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również dwie fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
12: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
14: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
12: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Kuba Milewski z Kina Odeon jest oczywiście z nami. No to witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: No to o czym będziemy dziś opowiadać, bo poza anteniu rzuciłeś mi coś, o czym też pierwszy raz usłyszałem i mam wrażenie, że słuchacze nasi i wasi widzowie też zdarzą się właśnie z tym po raz pierwszy.
2: Tak, 4 czerwca, wyjątkowa premiera, bo to jest, ja nie słyszałem o tej bajce, czy bajce, nie bajce, to jest trochę taka młodzieżowa, nie dla dzieciaków, pomimo, że to jest animacja.
1: Okay.
2: Obłędny cyfrowy cyrk, a z angielskiego Amazing Digital Circus, i to jest pełnometrażowa odsłona filmu kinowego, bo to jest serial, który łączy sobie 8 odcinków i dodatkowo będzie 9 odcinek od 4 czerwca. I on będzie możliwy tylko w kinie do obejrzenia, więc wszystkie multipleksy, w tym i my, szanowni państwo i drodzy widzowie, fani tej bajki, ani bajki, nie, złe słowo, animacji.
1: Animacji, tak. Czyli animacji.
2: Zapraszam, no bo nigdzie go się nie obejrzy, oprócz od 4 czerwca w kinie. Dopiero potem, po chyba 7 czy 8 czerwca, będzie dostępny na YouTubie, bo wiem, że ten serial jest też na YouTubie dostępny i na innych jakichś platformach streamingowych. Także serial opowiada historię ludzi uwięzionych w wirtualnej rzeczywistości, która wygląda jak cyrk i jest nadzorowana przez sztuczną inteligencję, czyli aktualne tematy.
1: Tak.
2: Natomiast wiem, że jest to ogromny hit od 2023 roku właśnie na YouTubie i pilotażowy odcinek stał się viralem i stąd jest mega zainteresowanie. Natomiast my w kinie dostawaliśmy wiadomości, mówimy, kurczę, co to jest? Musieliśmy sprawdzać.
1: Czyli zapytania były ze strony widzów.
2: Zapytania były ze strony widzów właśnie. A mało było o tym na początku mówione, ponieważ jest to zagraniczny dystrybutor, więc kontakt trochę utrudniony, ale udało się finalnie, znaleźliśmy źródło kontaktu.
1: Czyli drodzy słuchacze, drodzy widzowie, wasze prośby zostały wysłuchane.
2: Wysłuchane, dokładnie tak. Serdecznie zapraszamy od Bożego Ciała, czyli od 4 czerwca premiera, więc jak ktoś już się nie może doczekać i chce zobaczyć od razu losy swoich ulubionych animowanych bohaterów, no to serdecznie
1: zapraszamy.
2: Co jeszcze? No, jako że jest to okres związany z Dniem Dziecka, a wiadomo, że każdy duży facet jest też dzieckiem i no,
1: to się nie
2: wiadomo, to się nie zmienia, to dla najmłodszych Tom i Jerry, przygoda w muzeum, czyli ulubieńcy kilku pokoleń w akcji Kot i Mysz, czyli Tom i Jerry, chyba najbardziej rozpoznawana para odwiecznych wrogów.
1: Tak, jeżeli chodzi o Looney Tunes, tak, ja w ogóle uwielbiam wszystko z tej stajni, także Królik Bugs to chyba jeden z takich ulubionych animowanych bohaterów. Tak.
2: Ja uwielbiam Bugsa też, natomiast animki oglądałem, pamiętam jak zawsze z liceum gdzieś tam wracałem i w TVN-ie były, na początku było NBA, potem Bayer w Belery, potem animki, taki był blok, no to wiadomo, lekcje w bok, siadało się i dopiero potem wracało do
1: życia. No i też Kosmiczny Mecz, takim klasykiem, jeżeli chodzi o Looney Tunes.
2: No to jeżeli już nawiązujemy do Kosmicznego Meczu, to też zdradzę naszym słuchaczom, chciałem powiedzieć widzom.
1: No widzom też Kina Odeon,
2: tak, widzom Kina Odeon, że chyba i 5 i 6 czerwca, sobota, niedziela, 30-lecie filmu i u nas też będzie można obejrzeć pierwszą część Kosmicznego Meczu, więc warto. Ja w ogóle pamiętam, to był mój pierwszy film, w którym pojechałem do kina, do Warszawy, do relaksu chyba jeszcze. I McDonald's był wtedy. Boże, to 30 lat temu już było.
1: Ale to była wycieczka życia,
2: co? To była wycieczka życia, dokładnie tak. No, ale wracamy do Toma i Jerry'ego. A 29 maja nasi najmłodsi widzowie mogą wygrać poduszki i breloczki z bajki, ponieważ będzie na seansie konkurs Happy Seats, więc serdecznie zapraszamy. To tak w związku z Dniem Dziecka.
1: No to ja do tego zaproszenia się dołączam i zachęcam, byście byli blisko na 94,9, bo za chwilę wracamy do was z audycją Kinożercy i kolejną porcją tego wszystkiego, co w Kinie Odeon.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Jisk w Sochaczewie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Oto Park Sochaczew. Ulica Wójtówka 2B. Promocja trwa do soboty 6 czerwca.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już 21 czerwca w Sochaczewskim Centrum Kultury kultowa komedia Szalone Nożyczki. Interaktywny spektakl, w którym to publiczność pomaga rozwiązać zagadkę kryminalną. Duża dawka humoru, zwroty akcji i świetna zabawa gwarantowane. Start o 20. Nie przegap teatralnego hitu, o którym mówi cała Polska. Bilety na biletyna.pl. Szalone Nożyczki, 21 czerwca, SCK Sochaczew, ulica 15 sierpnia 83.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Wracamy do Was z audycją Kinożercy. Kuba Milewski powiedział zawodowcy. Myślałem, że Ty tak o nas. To okazuje się, że to jest kolejny tytuł, który będzie można zobaczyć w Kinie Odeon.
2: No i chyba to będzie, czy chyba, na pewno tak przeczuwam, bo ja lubię filmy Guy Ritchiego, a tutaj jeszcze dodatkowo, dokładnie.
1: Dobra, no to będzie kawał dobrego kina.
2: Kawał dobrego kina, tak. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eliza Gonzalez, Rosamunda Pike. No naprawdę...
1: No, obsada światowa.
2: Obsada światowa, dokładnie tak. I historia skupia się na grupie specjalistów działających w szarej strefie prawa, czyli pewnie ciut jakieś wymuszenia, haracze, kasiura w tle. I podejmują się odzyskania właśnie gigantycznego długu od miliardera ukrywającego się na prywatnej wyspie. Mm-hmm. Także serdecznie zapraszam, no bo Guy Ritchie jest zawsze w formie. W zasadzie pewne filmy nie schodzą poniżej pewnego poziomu.
1: Ty masz jakiś swój ulubiony, jeżeli chodzi o Guy Ritchie?
2: No Gentlemanów chyba.
1: No to jest klasyk, ale mi się też podoba odsłona, ta taka trochę nowocześniejsza Króla Artura. I Charlie Hunnam tam grał.
2: Widziałem.
1: To też uważam, że ja nigdy nie byłem fanem takiego rodzaju filmu, czyli gdzieś tam przenoszenia się do średniowiecza, ale to zrobione przez Guy Ritchiego jest znakomite.
2: To ja lubię tego Króla Artura, gdzie Sean Connery wciela się w Ryszarda Lwie Serce. On tam nie jest za wiele go w filmie, ale ta odsłona jest super też. No jest to niestety starszy film, ale tak, to prawda. Guy Ritchie jest zawsze popularny, ma zawsze fajne te filmy i fajnie zmontowane i zaskoczenie jest też.
1: Tak, w ogóle te sceny akcji takie z chwilami z tym slow-mo i do tego jeszcze, tak jak o Gentlemanach mówisz, ten humor, wtedy taki
2: humor,
1: ten brytyjski.
2: Właśnie.
1: Jest, jakie to było dobre, to można było się ubawić.
2: Tak, można się było i ubawić i właśnie zobaczyć fajnie skrojony film z dobrym scenariuszem, z elementem zaskoczenia. Ja to lubię w kinie, w ogóle kino powinno takie być.
1: Tak, ono powinno zaskoczyć w pewnym
2: momencie.
1: Otóż to,
2: ja oczywiście rozumiem i szanuję filmy z przesłaniem, przekazem artystyczne. Natomiast do kina chyba w 90% idziesz na dobrą zabawę i rozrywkę i tego po kinie oczekujesz. Ale wracamy dalej, bo żeby nie było, że tylko jest Tom i Jerry dla dzieciaków w dniu dziecka, no to jest
1: co więcej,
2: drzewo
1: właśnie
2: magii. Tutaj twórcy Misia Paddingtona i Wonki zapraszają na produkcję, która łączy humor, przygodę i wyobraźnię całych rodzin. To jest rodzina Poli i Tim, mama i ojciec z trójką dzieci. Przeprowadzają się na odległą prowincję i okazuje się, że najmłodsi muszą się obejść bez Wi-Fi, elektronicznych gadżetów i odkryć uroki świata
1: tak
2: na świeżym powietrzu. Dokładnie tak. No więc ten film to ponoć pokazuje. Ale skoro, że jest drzewo magii, no to dzięki magicznym takim mocom tego drzewa rodzina właśnie uczy się na nowo, jak być razem i odkrywa, że ważne jest wsparcie i bliskość.
1: Także... Czyli tu mamy ten motyw z przesłaniem właśnie,
2: dokładnie tak. Film zbiera bardzo pozytywne recenzje, jak czytałem. Byłem zaskoczony, więc tym bardziej zapraszam coś pozytywnego, nie tylko szalonego jak kreskówki, ale i taka mała odskocznia.
1: Mhm. I coś jeszcze?
2: No i Posłani. To jest tydzień po premierze. U nas to będzie jako nowość. Film taka poruszająca powieść o Bogu, religijny temat, o którym tutaj rozmawialiśmy trochę przed wejściem na antenę. Opowieść o Michale Ulewińskim, który przemierzał 650 km przez Polskę niosąc 15-kilogramowy krzyż od Zalewu Wiślanego po Giewont. No i to jest opowieść właśnie o tej historii. Serdecznie zapraszamy. Ale dlaczego poruszamy ten temat? Bo rozmawialiśmy troszkę o pasji Mela Gibsona, że pokazał nowe kadry, więc może warto się już tak powoli wdrażać w temat, bo w 2027 roku premiera Pasji, czyli dwójka Losy Chrystusa po Zmartwychwstaniu.
1: Tak, jestem ciekaw, jak ugryzie ten temat, bo dla mnie to tak brzmi trochę abstrakcyjnie. Ale jestem ciekaw.
2: No tak, pierwszy film $30 milionów, tak szybko powiem, a przyniósł dochodu $600 milionów, natomiast druga część, budżet $250 milionów i będzie rozbita na dwie części, w tym Kasia Smutniak jako Maria Magdalena. Mm-hmm, tam było troszkę wątpliwości i takich recenzji, czy Kasia Smutniak pasuje, ale moim zdaniem rewelacyjna i fajna obsada. Także serdecznie zapraszamy.
1: I zapraszamy Was na kolejną część audycji Kinożercy, bo za chwilę wracamy. Zostańcie z Radiem Sochaczew.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kino Odeon.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
7: Timberjack. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timberjack. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja.

0: razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
2: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Jak obiecywaliśmy, tak robimy, czyli wracamy do Was z audycją Kinożercy. Kuba Milewski cały czas w studiu Radia Sochaczew. I teraz powiemy sobie o tych filmach.
2: Tak jest.
1: Które cały czas można zobaczyć.
2: Otóż to.
1: I pewnie które też w takiej perspektywie jeszcze tej nieco bliższej,
2: dokładnie,
1: dalszej.
2: Tak, tak powiemy. A czerwiec zapowiada się fascynująco, więc do kina można by było nie wychodzić. I to i duzi, i mali. Co dalej? No na pewno Diabeł ubiera się u Prady, bo ten film cieszy się nadal dużą popularnością, chociaż nie było na początku takiego wielkiego boomu, ale jak widać z tygodnia na tydzień on utrzymuje swoją pozycję w box-office i cały czas cieszy się powodzeniem, więc serdecznie zapraszam, bo z kim nie rozmawiam, ja jeszcze go nie widziałem, to mówi, że kurde, szedłem tak na ten film, druga część to zawsze, że gorsza.
1: No.
2: I bez żadnych takich nastawień.
1: Większych oczekiwań,
2: dokładnie.
1: Wobec filmu. Aha.
2: I wychodzą wszyscy mega zadowoleni. Także pewnie też się skuszę i obejrzę. Ja widziałem jedynkę i była bardzo fajna. Dwójka, no wszyscy mówią, że naprawdę dorównuje.
1: No i piękne damy.
2: Jedynce,
1: nie?
2: I piękne, oczywiście, no
1: właśnie,
2: że tak.
1: Meryl Streep mamy, tak. Mamy Anne Hathaway i mamy Emily Blunt.
2: Tak. Tak. No to... Trójka. W każdej kategorii wiekowej.
1: Dokładnie.
2: Tak, dla każdego coś dobrego.
1: Każdy może powzdychać do swojej pięknej damy.
2: Cały czas dalej Mandalorian i Grogu to drugi tydzień wyświetlania. W zeszłym tygodniu mieliśmy premierę. Niesamowite przygody Skarpetek 3 nadal, czyli coś dla najmłodszych. No a od 5 czerwca pozostaniemy w tematyce kosmosu i bo Władcy Wszechświata, czyli He-Man, na dużym ekranie, no to coś dla mojego pokolenia. Ty He-Mana pewnie nie oglądałeś.
1: Nie.
2: No właśnie, i Szkieletora i innych postaci. Rewelacja, bajka. Ja polecam wszystkim Władcy Wszechświata. Myślę, że będą, że trafią do tak, myślę, że 35-40-latków, bo to jest to pokolenie, które na pewno oglądało, dokładnie. Okay. Ale może i jest to dobra okazja, żeby zapoznać tych młodszych. Zapraszam.
1: Dobrze,
2: do kina,
1: w takim razie się pojawię.
2: Kosmiczny mecz, to o czym rozmawialiśmy, czyli 30 rocznica. Dobrze mówiłem, 6-7 czerwca. To będą dwa pokazy, chyba 13:30 w sobotę i 15:20 w niedzielę, o ile mnie pamięć nie zawodzi.
1: Czyli Michael Jordan
2: Michael
1: i ekipa Looney Tunes,
2: dokładnie,
1: tak, rozegrają mecz.
2: I kosmici, ufolutkowie ze wzgórza kretynów.
1: Tak.
2: Serdecznie zapraszam.
1: Fani ja się zawsze bawię. Tak. Fani Chicago Bulls no i fani Looney Tunes.
2: To był chyba w ogóle pierwszy film połączona animacja z filmem fabularnym, także warto
1: to było
2: zobaczyć.
1: Coś wtedy, nie?
2: Znaczy, ja chyba powiem szczerze, że ja nie widziałem jeszcze polskiego filmu w obecnym współczesnego, który miałby takie efekty specjalne jak ten z Hollywood sprzed 30 lat.
1: Okay.
2: No to jest zrobione naprawdę rewelacyjnie. No i dla fanów koszykówki, tak, no oprócz samego mistrza Michaela, no to tam plejada Charles Barkley, pamiętam. Jeszcze taki ten niziutki, który świetnie kozłuje piłką. Nie pamiętam teraz imienia i nazwiska, ale występują też właśnie koszykarze NBA, których mogliśmy oglądać w...
1: No tak, które to były ikonami lat 90.
2: Ikonami lat 90. Więc serdecznie zapraszam. Świetna bajka. Myślę, że najmłodsi też, jak nie widzieli jeszcze, to z rodzicami przyjdą i zobaczą, co rodzice oglądali właśnie i też będą zadowoleni i jakościowo na pewno nie będzie odbiegała bajka od dzisiejszych. Straszny film, szósta część już. Widziałeś wszystkie? Oglądałeś?
1: Nie jestem na tyle fanem, żeby jedną po drugiej oglądać, ale gdzieś tam jak w telewizji sobie leci, to tak na poprawę humoru.
2: Ja chyba na jedynkę, albo na dwójce się zatrzymałem. No i od 12 czerwca Dzień Objawienia, czyli nowy Steven Spielberg, a od 19 czerwca Toy Story 5, kolejna część. Wydaje mi się, że już ostatnia. Łysinka, Baz Astra, nie wiem, widziałem zwiastun tylko, ale ja czekam, bo jestem ogromnym fanem.
1: Ja też uwielbiam,
2: Więc czekam.
1: Tak.
2: No i jeszcze szybko powiem, że na zakończenie roku szkolnego udało się zamówić przedpremierowe pokazy nowych Minionków, więc od 24 czerwca, jak dobrze się...
1: Jak się nie mylisz,
2: 25 chyba nawet to będzie, Minionki w kinie Odeon. No, zapraszam, bo czerwiec... Gorący.
1: Tak, będzie koloru żółtego.
2: Będzie koloru żółtego, zgadza się.
1: Polecamy i zapraszamy. No i słyszymy się oczywiście za tydzień w kolejnej audycji Kinożercy. Przypomnę raz jeszcze, Kuba Milewski z Kino Odeon był z nami. Dzięki.
2: Do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: sierpnia.
1: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
6: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
1: Reklama.

0: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.
1: O kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
4: Zaczynamy kolejny odcinek audycji z szefa, sekrety szefa kuchni, a w niej witam serdecznie Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę restauracji C'est la vie w Sochaczewie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Kontynuujemy temat, który rozpoczęliśmy w tamtym tygodniu, czyli temat deserów, i będziemy jeszcze mówić o truskawkach, bo ten sezon tak naprawdę to się dopiero rozkręca. Tych truskawek przybywa. Cena spada tych truskawek, dla nas to dobrze, ale tak jak powiedzieliśmy w tydzień temu, że to owoc jest chyba najbardziej pożądany, najdłużej na niego czekamy, najbardziej nie możemy się doczekać, a później nasycić. A propos nasycenia, to będziemy rozmawiać o truskawkach pod kruszonką z kremem mascarpone. Brzmi bardzo smacznie i tu trzeba dodać na samym początku, że ten deser będzie podawany, a przynajmniej powinien być podawany, na ciepło. Dlaczego?
5: Dlatego, że to bardzo fajne rozwiązanie, a jednocześnie coś innego. To jest taki deser, który bardzo łatwo jest zrobić, szybko, a jednocześnie możemy podejść do tego w ten sposób, że chce nam się wieczorem coś słodkiego, czy nagle nam okazuje się, że wpadają goście, czy chociażby nawet dzisiaj na dzień mamy. Jest to bardzo łatwe, bardzo szybkie i tak naprawdę wszystkie składniki, które są do tego potrzebne, mamy. No może poza mascarpone, ale tak naprawdę one nawet bez mascarpone świetnie smakują.
4: No to zaczynamy od samego początku.
5: Tak, no zaczynamy. To jest bardzo prosty deser, tak jak już powiedziałam. Te ciepłe owoce i do tego zimny krem będzie bardzo fajnym połączeniem. I przepis. Przepis jest prosty, zrobimy go na 4 porcje. Potrzebujemy 500 gram truskawek, 1 łyżkę cukru, 1 łyżeczkę soku z cytryny, bo tak jak mówiliśmy tydzień temu, ta cytryna, kilka kropel cytryny, ona bardzo podbija smak truskawek. Więc truskawki myjemy, usuwamy szypułki, kroimy je na połówki albo na ćwiartki, dodajemy cukier i kilka tych kropel cytryny, przygotowujemy kruszonkę. Proporcje do kruszonki mogą być 80 gram masła, 80 gram mąki, 60 gram cukru, szczypta soli. Te wszystkie składniki rozdrabniamy palcami, aż uzyskamy taką konsystencję kruszonki. Truskawki przekładamy do naczynia żaroodpornego, posypujemy kruszonką i pieczemy około 20-25 minut w 190 stopniach Celsjusza. W tym czasie przygotowujemy krem. Krem to 250 gram mascarpone, jogurt naturalny albo grecki, około 150 gram wystarczy, maksymalnie łyżka cukru i najlepiej odrobina wanilii. Najlepiej jest w ogóle użyć świeżej wanilii, rozkroić ją, wydłubać z niej nożem pestki i dodać je do naszego kremu. I to wspaniałe jest to, że on też pięknie pachnie podczas pieczenia, tak? On też nam zrobi zapach tak naprawdę w całym domu i ten zapach truskawek będzie się nam unosił. No i podajemy go na ciepło, nakładamy na talerz, dodajemy krem na górę deseru i wszystko jest
4: wychodzi
5: gotowe.
4: Wychodzi na to, że taki deser robimy w pół godziny.
5: Dokładnie.
4: Tak jak słucham.
5: Nie szybciej, bo
4: nie
5: to
4: szybciej.
5: Jakby truskawki i tak myjemy, kroimy, rzucamy, kruszonka to też jest chwila, dlatego powiedziałam, że można go zrobić w każdej chwili.
4: Żaroodporne naczynie i tam truskawki i kruszonka, tak?
5: Tak
4: w ten sposób. A dopiero
5: dokładnie.
4: Później robimy ten...
5: Myślę, że każda pani domu ogarnia taki deser.
4: Znaczy ja tak podpytuję pod panów w domu bardziej. Czy ogarną
5: sam
4: taki...
5: Sam to dzisiaj przygotujesz.
4: Nie wiem, czy akurat dziś, ale brzmi naprawdę pysznie. Do tego możemy dodać na przykład lody. Lub
5: a oczywiście,
4: coś
5: że tak. Oczywiście, że tak.
4: Czy ty... Bo wiem skąd idąc, że podróżujesz, tak już zapytam trochę na zaś, ale i też pod kątem tych deserów, o których rozmawiamy sobie. Szukasz gdzieś jakichś inspiracji, jakichś nowych rozwiązań, jakichś nowych innowacji do choćby nawet deserów?
5: Oczywiście, że tak. Teraz jakby krótki, szybki weekend na mały reset tak naprawdę polegał głównie na tym, że wszędzie fotografowałam jedzenie, desery, wszystkie witryny z ciastkami, jak najbardziej. Szukam inspiracji.
4: Ale wykorzystujesz?
5: Wykorzystuję, oczywiście. Warto, bo nawet czasem bardzo fajnie można się zainspirować chociażby do dekoracji różnych deserów, prawda?
4: To o tych inspiracjach między innymi powiemy sobie już za chwilę, bowiem będziemy omawiać inny deser, ale też w roli głównej wystąpią truskawki.
1: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą. Chcesz

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
7: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
8: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
5: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
3: Przypomnę, że dziś w audycji Sekrety Szefa Kuchni gościmy Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę restauracji C'est la vie w Sochaczewie. Jesteśmy cały czas w tematyce deserów i w roli głównej cały czas występują truskawki. Tym razem czas na danie, które nazywa się smoothie z truskawkami i płatkami owsianymi. Co to takiego?
4: To jest posiłek, bo tak naprawdę możemy nazwać to posiłkiem. O to nam też trochę chodzi, żeby ten napój nie był tylko słodkim napojem z owoców, bo wtedy znowu bardzo szybko będziemy głodni, a mamy stworzyć posiłek. Dlatego warto dodać składniki, które mają błonnik, które mają białko, gdzie znajdziemy zdrowe tłuszcze. I to jest taka bardzo dobra opcja dla osób, które nie mają czasu na przygotowanie śniadania, bo to znowu coś, co robimy w kilka minut. Takie smoothie da nam energię, a jednocześnie nie obciąży organizmu, szczególnie w takie dni gorące jak dzisiaj. To jest bardzo proste. Jedną porcję, może na jedną porcję zrobimy przepis.
3: Tak, na jedną porcję.
4: Tak. 250 gram truskawek, do tego około 40 gram płatków owsianych, jeden banan, około 200 ml mleka albo jakiegoś napoju roślinnego, może być
3: możemy zastąpić
4: owsiane.
3: Jogurtem naturalnym, czy nie bardzo?
4: Jogurt naturalny też będziemy tu dodawać. Okay. Tutaj najpierw musimy coś zrobić takiego, żeby to nie było za gęste, prawda?
3: Rozumiem.
4: Więc tutaj warto, żeby to było mleko. Jeżeli nie chcemy mleka, to dodajemy napój jakiś roślinny, czyli nie wiem, mleko na przykład owsiane, tak? Teraz dodamy sobie co najmniej dwie łyżki jogurtu naturalnego albo po prostu skyra. Możemy też użyć tego płynnego skyra, to też jest pyszne. Jedną łyżeczkę miodu, ewentualnie ja na przykład osobiście wolę dodać daktyla do zmiksowania. Ten daktyl jest przepyszny, nadaje bardzo fajnej słodkości też. Kilka kostek lodu, żeby nas tutaj trochę orzeźwić i wszystko blendujemy na gładkie smoothie i w zasadzie smoothie mamy gotowe. Jeśli chcemy, żeby było bardziej kremowe, możemy dodać więcej banana. Jeżeli chcemy, żeby było bardziej orzeźwiające, możemy dodać więcej lodu i ewentualnie kilka kropel soku z limonki albo soku z cytryny.
3: Ta potrawa ma dużo właściwości odżywczych, białka, węglowodany, a to coś też chyba dla osób, które na przykład chciałyby trochę tej wagi mieć mniej, prawda?
4: No zdecydowanie. Teraz mówiliśmy w pierwszej części o czymś słodkim i kalorycznym, teraz pilnujemy kalorii. Taka porcja ma około 420-450 kalorii. Około 20 gram białka, tu też w zależności od tego, ile tu sobie użyjemy wszystkich tych składników, przy takiej proporcji, jak powiedziałam, mniej więcej będzie to 20 gram białka, około 50 gram węglowodanów, 8-10 gram tłuszczu i oczywiście błonnik, który jest nam bardzo potrzebny, tu też będzie go co najmniej pewnie z 10 gram.
3: Czy to jest dobre rozwiązanie na drugie śniadanie?
4: To jest bardzo dobre rozwiązanie nie tylko na drugie śniadanie, bo to nasze smoothie może być całkowicie pełnowartościowym posiłkiem.
3: No właśnie, dlaczego to jest tak dobry posiłek? Dlaczego to jest...
4: Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim truskawki, już też o tym rozmawialiśmy, mają bardzo dużo witaminy C, nawet więcej niż cytryna. Mają bardzo silne antyoksydanty i zawierają bardzo dużo wody, bo truskawka to 90% wody tak naprawdę, a ta woda nam jest bardzo potrzebna latem. i bardzo musimy pilnować nawodnienia. W płatkach owsianych mamy źródło błonnika. One nam pomogą właśnie utrzymać sytość, czyli nie spowodują tego, że my po wypiciu takiego napoju z truskawek zmiksowanych tylko za chwilę po prostu będziemy głodni. Płatki owsiane pozwolą nam tą sytość utrzymać, a jednocześnie ustabilizują nam poziom cukru we krwi. No i banan daje nam taką bardzo naturalną słodycz, a jednocześnie potas, tak, który wspiera nasze mięśnie i układ nerwowy. No i oczywiście źródło białka, czyli jogurt, najlepiej skyr, taki, który tego białka rzeczywiście ma więcej i będzie dla nas świetnym wsparciem dla jelit i mikroflory jelitowej.
3: I zdrowo, i smacznie, i dietetycznie, i naprawdę pożywnie. Można to wszystko połączyć w bardzo szybki sposób, tak jak słuchałem, jak opowiadałaś skład tego smoothie, to tak do 15 minut, to jest tak chyba w maksie, prawda? Także
4: myślę, że nawet szybciej. Takich pomysłów na smoothie można mieć mnóstwo. Teraz zrobiliśmy truskawkowe, możemy zrobić ze szpinakiem, dodając do niego jabłko, też banana, też daktyle. Takich pomysłów naprawdę może być mnóstwo, a jest to kwestia tylko włożenia do blendera, zmiksowania i mamy gotowy posiłek, możemy go zabrać ze sobą, wychodząc z domu do pracy.
3: Katarzyna Siekierska, właścicielka restauracji Selawi, restauratorka, była gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni. Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Dziękuję.
0: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest restauracja Selawi, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
5: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochacze. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
6: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska, kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego, tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: To jest audycja Muzyczna Piwnica w Radiu Sochaczew. To jest Michał Odolczyk, który dziś będzie mówił wyjątkowo o muzyce, która jest mu bardzo daleka. Chyba się w 100% ze mną z tym zgodzisz.
2: Tak, muzyka tak odległa, ale zarazem również tak bliska, dlatego że muzyka stricte pochodząca stąd, z Sochaczewa, z naszego miasta i która powodowała, że Sochaczew 30 kilka lat temu był na ustach całej Polski. A będzie to muzyka, którą dzisiaj określamy mianem disco polo, ale wtedy określaliśmy ją mianem muzyki chodnikowej.
1: Tak.
2: A dlaczego tak było i jakie to były zespoły oraz jakiej muzyki będziemy słuchać dzisiaj, a konkretnie jakich utworów, to się za chwilę dowiecie. Zapinajcie pasy, bo przenosimy się w czasie.
1: No to zostańcie z Muzyczną Piwnicą, za chwilę do Was wracamy.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Muzyczna Piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego, tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: No są takie prośby, które trzeba spełniać, bo to jest po raz kolejny audycja, która to no, na prośbę naszych słuchaczy. No bo nie możemy się od tego odciąć, że jesteśmy kolebką Disco Polo, że taki właśnie jest Sochaczew, że on jest odrobinę przaśny i o tej muzyce, która też to miasto kształtowała i o muzyce, która kształtowała się w tym mieście opowiemy sobie dziś, bo właśnie Disco Polo bierzemy na tapetę, rozkładamy na czynniki pierwsze i robimy no jakże przepotężną analizę. Michał Odolczyk dziś specjalista do spraw Disco Polo.
2: Dokładnie tak. Słuchajcie, to nie będzie przepotężna analiza, dlatego że tych zespołów w naszej okolicy było całkiem sporo i chyba najbardziej znany zespół, który powiedzmy jako tako można by zaliczyć do okolicy Sochaczewa, to jest oczywiście zespół Bayerful. Z tą całą swoją historią w Chinach, która z rzeczy, które się najbardziej nie wydarzyły, właśnie ona się najbardziej nie wydarzyła. Natomiast Bayerful to oczywiście Łąck i okolice Koszelówki, czyli znane miejsce chyba wszystkim mieszkańcom Sochaczewa tak naprawdę. Ale my skupimy się tak naprawdę na naszym miejskim podwórku, z jednym drobnym wyjątkiem, ale to dowiecie się tego wkrótce. A zaczniemy od zespołu Atlantis. I ciekaw jestem, czy ktoś w ogóle jeszcze pamięta, że Atlantis, że taka formacja w Sochaczewie istniała, a powiedzieć, że Atlantis był pionierem w ogóle nurtu disco polo w Polsce, to tak naprawdę nie powiedzieć nic. Aha. Oni byli tak naprawdę pierwsi, uznani są w ogóle, tak jak się zdążyłem zorientować, w dzisiejszych kręgach takich interesujących się muzyką vintage i tak dalej, to są legendy. To są ludzie, którzy są słuchani do dzisiaj. Oni rozpoczęli swoją działalność w 90 roku i był to między innymi pan Albert Wasilewski, który później bardzo mocno poszedł w stronę muzyki tak zwanej Eurodance i techno. I występował pod pseudonimem DJ Albert. Niemniej w czasach, kiedy Atlantis powstał, to ja wam tylko powiem taką jedną rzecz, która stawia ich na totalnej topce. Wydali 7 kaset i 2 płyty CD. Ja wiem, że dzisiaj to nikomu nic nie mówi. Ja sobie zdaję doskonale z tego sprawę, ale musicie wiedzieć, że wydanie kasety w latach, na początku lat 90.
1: To było wydarzenie.
2: To było wielkie wydarzenie. Te kasety nie były sprzedawane tak, jak wam się wydaje, że pójdziecie sobie do sklepu, czy przez apkę zamówicie, czy jakkolwiek inaczej. Te kasety sprzedawało się na bazarze. Bardzo często na rynku w Sochaczewie, czy w Żyrardowie, czy na Stadionie Dziesięciolecia. Stąd też ta nazwa, której użyłem na początku, czyli muzyka chodnikowa. Dlatego, że była sprzedawana na chodnikach i tak była określana. A zespół Atlantis był zespołem, który no zrobił naprawdę olbrzymią karierę i był słuchany, sprzedawany. I powiem wam jedną ciekawostkę. Zespół Atlantis, którego za chwilkę posłuchamy. Posłuchamy jednego z ich największych totalnych hitów i to jest utwór Dziewczyno Ma. I to nie jest ten utwór Dziewczyno Ma, Dziewczyno Ma, Dlaczego Jesteś Taka. Tu wchodzimy na totalnie wyższe poziomy disco polo, więc ci, którzy nie lubią, to musicie mieć naprawdę nerwy ze stali, żeby za chwilkę przeżyć to wspólnie z nami. Ja już jestem za tym zabiegiem. Przesłuchałem tego kilka razy, żeby mieć mniej więcej pojęcie, o czym my mówimy, ale słuchajcie, zespół Atlantis to jest zespół z Sochaczewa. Kilku kolegów, którzy stworzyli tak naprawdę te zespoły sochaczewskie wywodziły się z grup weselnych. Oni grali dużo po weselach i przez to taka mieszanka muzyki weselnej i trochę dyskotekowej stworzyła ten taki nurt, który dzisiaj nazywamy disco polo i oni są pionierami. Zespół Atlantis jest uznawany za tych, którzy współtworzyli nurt disco polo, potężny zresztą dzisiaj, no bo to jest olbrzymi przemysł muzyczny i oddzielny kierunek muzyczny i tak dalej, a tworzyło się to tutaj na ulicach Sochaczewa, a wylądowali w takich salach jak Sala Kongresowa, Spodek, Molo w Sopocie i z taką muzyką oni mieli olbrzymie, naprawdę święcili olbrzymie triumfy. Więc jest to niebywałe wydarzenie tak naprawdę. Szczerze mówiąc, kiedy ja zagłębiałem się trochę w historię tej muzyki, to jeszcze zdążyłem zahaczyć o pana Wiesława Komendarka. Nie wiem, czy ktokolwiek pana Komendarka pamięta. To jest facet, który zrobił karierę na całym świecie. Nadal mieszka w Sochaczewie, cały czas żyje, mieszka w samym centrum miasta. To jest taki nasz Jean-Michel Jarre. I bardzo zapomniany, zresztą jest potomkiem w linii prostej Michała Ogińskiego, tego Ogińskiego od Poloneza, tego, który urodził się w Guzowie. No i tak naprawdę ta muzyka taka elektroniczna i taneczna, to jednak Sochaczew nią bardzo mocno stał przez wiele, wiele lat. No ale żeby was nie zanudzać, no to co? To zrobimy pierwsze podejście.
1: Zapinamy pasy, tak jak
2: zrobimy mówiłeś. Pierwsze podejście do klasyki gatunku, jeżeli chodzi o muzykę disco polo. I jeżeli wydaje wam się dzisiaj, że w disco polo słyszeliście już wszystko, a nie słyszeliście zespołu Atlantis, no to...
1: To nie słyszeliście nic.
2: To nie słyszeliście nic. Zaczynamy.
1: Gramy.

0: soboty 6 czerwca.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 w rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
7: Reklama.
8: Mufasa, you know we finally here, right?
9: Well, we...
8: It's Friday then.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego, tylko na 94.9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
2: Pozdrawiamy tych najwytrwalszych słuchaczy, którzy są z nami, którzy no, mieli okazję usłyszeć zespół Atlantis, bo dziś w muzycznej piwnicy rządzi disco polo, przede wszystkim to rodzime. No i weźmiemy sobie kolejny zespół na tapetę, bo nie można go pominąć. Jeżeli mówimy o rozwoju disco polo w Sochaczewie, to i Voyager też się musi pojawić.
3: Voyager musi się pojawić i to nie chodzi o samochód Chrysler Voyager, aczkolwiek nazwa paradoksalnie wywodzi się właśnie od częstych podróży właśnie, więc tak naprawdę z samochodem ma wiele wspólnego. I żeby też was mniej więcej przygotować na to, co was będzie czekać, to utwór pod tytułem Polskie Dziewczyny, który myślę znają absolutnie wszyscy. I nawet jak się wam wydaje, że nie znacie,
2: to go znacie.
3: To znacie. A polecam wam w szczególności obejrzenie teledysku do tego utworu, bo to jest taka esencja lat 90. Tam jest po prostu taki soczek wyciśnięty z 93 czy 4 roku i po prostu to widzicie. To jest takie coś pięknego. Miałem wtedy kilkanaście lat, doskonale to pamiętam. Świat, którego nie ma, na szczęście już nie ma tak naprawdę, bo żyjemy w zupełnie innym miejscu, znacznie lepszym niż te lata 90. Aczkolwiek zespół Voyager, też żeby wam powiedzieć mniej więcej, Atlantis, Voyager, takie klasyki gatunku, jeżeli chodzi o nurt disco polo z Sochaczewa. Oczywiście są to zespoły, które no po pewnym wielkim boomie muzyki chodnikowej jeszcze wówczas, bo to był program w Polsacie, pamiętam zawsze w niedzielę po godzinie 16, dwugodzinny program w prime time na Polsacie, to była muzyka chodnikowa i zespoły właśnie takie jak Atlantis czy Voyager, Bayerful Boys już wówczas i tak dalej, i to było tłuczone po każdym niedzielnym obiedzie, w każdym prawdziwym polskim domu musiał być festiwal muzyki chodnikowej włączony, nie było zmiłuj.
2: To nie było, pamiętam to doskonale.
3: No oczywiście później pod koniec lat 90. jakby zaczęto trochę wyśmiewać ten nurt i disco polo podupadło. Dzisiaj wraca. Aczkolwiek, jak już zdążyliście się zorientować, w zupełnie innej odsłonie. Jednak to dzisiejsze disco polo nijak się ma do zespołu Atlantis. No ale ktoś musiał zacząć. Wiadomo, że też nie będziemy porównywać, nie wiem, Guns N' Roses do Beatlesów chociażby, bo to też byli protoplaści.
2: Ale to jest fajne zestawienie, że pojawiają się Beatlesi, Gansi i zespół Atlantis w jednej audycji.
3: Atlantis i na przykład z Kolima możemy dodać do tego.
2: No tak.
3: To jest to zupełnie inna historia. Nadal jesteśmy w jednym nurcie muzycznym, ale dokonała się pewna ewolucja. Voyager, co ciekawe, był pierwszym zespołem disco polo w historii Polski, który nagrał teledysk za granicą. Oni nagrywali teledyski na Wyspach Karaibskich. Przebierali się tam za kowbojów. Dostępny na YouTube, zajrzyjcie sobie, zobaczycie, jest hit, naprawdę. Zresztą, zanim disco polo zaczęło być wyśmiewane i wycofywane z mainstreamu i kojarzyło się raczej z obciachem.
2: Tak, bo początek lat 2000 taki był trudnym momentem.
3: Kojarzyło się po prostu z obciachem, z festynem. Bardziej wszyscy mówili, że to wieśniacka muzyka, mówiąc wprost, zwyczajnie. Ale zanim tak się stało, to taki zespół Voyager, na przykładu, koncertowali u boku Various Monks, T-Lab na przykład, Justyny Steczkowskiej, czyli te wszystkie gwiazdy lat 90., które wtedy były w mainstreamie również, oczywiście wówczas takiego słowa nikt nie używał, ale powiedzmy były na topie, to Voyager był razem z nimi.
2: One my dlatego wracamy momentu, bo przecież jesteśmy chociażby po jednym z dużych festiwali w Sopocie, gdzie na jednej scenie, w jednej piosence wystąpili z Kolim i Justyna Steczkowska.
3: Dokładnie tak. A zespół Voyager, który no przetrwał, tak naprawdę przetrwał. Panowie są, żyją, mają się dobrze i jeżeli chcielibyście zobaczyć zespół Voyager, to ja wam gorąco nie polecam filmu Kogiel Mogel 3. Bo Kogiel Mogel 3, jaki jest, każdy wie. Tak naprawdę nie jest to jakaś wybitna komedia, natomiast zespół Voyager gra na tej dyskotece, w którą zbudował syn Kasi. Więc możecie sobie zobaczyć, jak panowie wyglądają dzisiaj, jak grają, bo oni nadal tam w miarę aktywnie jakoś próbują funkcjonować, aczkolwiek wiadomo, że to nie jest to. Niemniej, nie będziemy dłużej gadać. Zespół Voyager, Polskie Dziewczyny, posłuchamy sobie wspólnie tylko z głośników, natomiast zachęcam was do otwarcia sobie tego w serwisie YouTube, bo no, teledysk, powiem wam szczerze, jeżeli urodziliście się już po tym czasie, jeżeli wychowywaliście się już w XXI wieku, to wam gorąco polecam, żeby zobaczyć, jak zaledwie 20 kilka lat zmieniło nasze otoczenie i to, co dzisiaj widzimy za oknami, bo jest to po prostu niesamowite. Więc Voyager, Polskie Dziewczyny Ja mówię start.
2: A ja przewijam taśmę na kasecie.
3: Ołówkiem.
2: Ołówkiem, tak jest. I robię klik.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze

0: Reklama.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
6: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego, tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Trwa Muzyczna piwnica w Radiu Sochaczew. Trwa nasze wyjątkowe spotkanie z muzyką disco polo, rodzimą muzyką disco polo, bo bardzo dużo mówimy o tym, jak to kiedyś było właśnie w Sochaczewie i te zespoły się tworzyły. No i klasykiem można nazwać zespół Classic. Classic.
2: Klasyk, nurtu, na pewno. Klasik, ale klasik jest doskonałym przykładem tego, co wydarzyło się z muzyką disco polo na przestrzeni lat.
1: Okay.
2: Bo klasik również zaczął w tych latach 90., kiedy ten olbrzymi boom wystartował. Choć klasik nie jest stricte z Sochaczewa, panowie pochodzą z Iłowa,
1: tak jest.
2: I tam rozpoczęli swoją działalność. No i rozpoczęli z przytupem olbrzymim. Naprawdę weszli na rynek muzyczny ówczesny taranem. Utwór Jolka Jolka. No, nie da się wam go nie zagrać dzisiaj, więc również wspólnie go posłuchamy. Nawet jeśli nie lubicie, tak jak ja, też posłuchacie. Nie ma zmiłuj. I zespół zdobył olbrzymią popularność. I to jest zespół, a przede wszystkim jego członkowie. To są osoby, które stanowią doskonały przykład, co wydarzyło się z muzyką disco polo na przestrzeni lat. No bo oni, podobnie jak zespół Voyager, czy Atlantis, czy też Toledo, o którym nie mówiliśmy, a pochodzi z Sochaczewa, pod koniec lat 90. niestety zostali odstawieni do lamusa. Ten początek lat 2000 i tak dalej, no to był okres, w którym no, disco polo no, nie było.
1: My zapomnieliśmy o tym gatunku przez chwilę.
2: No, gdzieś tam się pojawiało, tak. Pewnie na jakichś weselach, na jakichś takich... Pamiętasz, no nie jedna osoba często się śmiała, niby nikt nie zna disco polo, ale na weselu każdy zaśpiewa, tak. Nie? Bo tam już nie było
1: nikt
2: wstydu.
1: Nikt nie słucha, każdy zna tekst. Tak, jest.
2: Tam już nie było wstydu, a ogólnie raczej kojarzyło się to z czymś wstydliwym, że ktoś słucha disco polo. I myślę, że do dzisiaj jeszcze troszkę taki stereotyp funkcjonuje, pomimo tego, że tak jak mówiliśmy, ten nurt dosyć mocno się zmienił i

0: niszową telewizją, znaczy z roku na rok zyskuje na popularności i trochę kreuje taki gust muzyczny, jeżeli chodzi o disco polo. To właśnie panowie z Classic są sprawcami pożegnania lata w Iłowie.
1: Dlatego jest to właśnie Klatt, tak.
0: Tak, dlatego właśnie jest to w Iłowie, bo z Iłowa pochodzi Classic i możecie mówić co chcecie, ale w Iłowie odbywa się największa impreza disco polo w tym kraju. Co roku, bezdyskusyjnie.
1: I co roku przyciąga rzesze fanów.
0: I co roku nie ma biletów, a ja chciałem.
1: Załatwimy cię z konkursem.
0: I w każdym razie to idealnie pokazuje, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich właśnie 30 lat, czyli od początku poprzez lata 90. i później ten taki spadek i zapaść popularności muzyki disco polo. Po dzisiejsze wydarzenia, które przyciągają całą masę ludzi.
1: No tak, bo był taki moment i właśnie tak mam wrażenie, że tak po 2010-15, kiedy znowu Zenek Martyniuk wrócił do łask, zaczął wydawać, kiedy zespół Weekend, to mamy falę wznoszącą i to do tej pory
0: i to cały czas trwa. Więc Classic jest takim idealnym przykładem, że no nawet jeżeli ktoś wszedł w tą muzykę, a dzisiaj ma tyle lat, ile ma i niekoniecznie ma siłę, chęci, ochotę, zdrowie, cokolwiek tam stoi na przeszkodzie, żeby skakać na scenie, nadal można tą muzykę tworzyć jak z tylnego fotela i wpływać na gusta Polaków, wpływać na to, czego się słucha, bo będąc dyrektorem muzycznym jedynej disco-polowej telewizji w Polsce, no bezdyskusyjnie ma wpływ na to, co będzie słuchane i co będzie się podobało, bo wystarczy często coś ogrywać zwyczajnie i to w ucho wpadnie. Więc Classic jako fenomen tak naprawdę dla mnie, bo przetrwał te wszystkie czasy, o ile Atlantis czy Voyager, czy te wszystkie inne zespoły gdzieś tam trochę się rozmyły i puściliśmy je w zapomnienie, to ten Classic podtrzymał trochę tą tradycję i pomimo tego, że nie jest Sochaczewa, ale przynajmniej jest z powiatu, żeby nie było, mieszczą się, więc bierzemy ich do siebie.
1: Swoich.
0: Tak, bierzemy ich do siebie i tak jak rozmawiałem z wieloma osobami starszymi ode mnie, pytając po prostu jakieś historie odnośnie disco polo, to szczerze wam powiem, że każdy z tych zespołów, o którym dzisiaj mówiliśmy, Atlantis, Voyager i Classic, to w zasadzie każdego, kto pytałem, to znał chociaż jednego członka z tych zespołów, okay. Albo chodziliśmy do klasy w podstawówce, albo chodziliśmy do liceum razem, czy tam technikum i tak dalej, więc zespoły muzyczne są tak wplątane w historię Sochaczewa, no że nie da się od tego uciec i w sumie tak naprawdę ja jako totalny antyfan muzyki disco polo, po zgłębieniu tego tematu, bardzo się cieszę, że pożegnanie lata jest w Iłowie. Bo w sumie jest to kontynuowanie pewnej tradycji, która urodziła się w Sochaczewie i tak naprawdę był taki moment, że przez kilka lat Sochaczew był nazywany polską stolicą disco polo. O czym pewnie niewielu już dzisiaj pamięta, ale to właśnie dzięki Atlantis, dzięki Voyager, bo to były wielkie hity, później Classic oczywiście, który do tego dołączył, więc no mamy chyba się z czego cieszyć. Tak naprawdę. Czy ty się nie cieszysz?
1: Dlaczego miałbym się nie cieszyć?
0: Nie wiem, cieszę, bo tak się zastanowiłeś. W każdym razie, żeby nie było. Classic, Jolka, i to nie jest ta Jolka od budki suflera. Ja też bym sobie tego życzył, od razu mówię. Też bym wolał, żeby to była budka suflera z Felicjanem Jędrzejczakiem. Natomiast Jolka zespołu Classic. Wy mniej więcej macie obraz, co działo się w Sochaczewie pod względem muzyki i disco polo i mam nadzieję, że jest to coś, co spowoduje, że może zgłębicie trochę tą twórczość, zwłaszcza jeżeli chodzi o te wczesne, bo to jest coś naprawdę osobliwego, żeby sobie posłuchać. A teraz chyba hit, który znacie wszyscy, Jolka, nie budka suflera, tylko Classic, ale zakładam się z każdym, kto mnie teraz słyszy, że i tak znacie ten tekst, więc
1: będziecie śpiewać.
0: Dokładnie.
1: Za tak
0: i słyszymy się za tydzień. Dobrej
1: kolejnej
0: soboty.
1: Piwnicy, tak jest.
0: Do usłyszenia.
1: Pa.
2: Był to program Muzyczna Piwnica w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania? A może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
4: Gościem audycji Zajarani w Radiu Sochaczew jest Weronika Migda, wokalistka, instruktor zajęć wokalnych. Cześć.
5: Cześć, dzień dobry.
4: Dzień dobry. No właśnie, już trochę zdradziłem, czym jest twoja pasja. Muzyka szeroko rozumiana, ale tutaj to nastawienie na wokal, na śpiew. Ty uczysz tego właśnie innych. Zresztą sama też operujesz tym głosem bardzo dobrze, to od tego zacznijmy. I zacznijmy od tego, od początków, tak zwane origin story. Skąd to się rozpoczęło u ciebie?
5: Moi rodzice od najmłodszych lat chcieli, żebym miała jakąś pasję. Mhm. I próbowaliśmy najróżniejszych rzeczy, od zajęć teatralnych, po zajęcia taneczne, przez plastyczne. I to nigdy nie było to, bo zawsze się po jakimś czasie nudziłam. I dopiero w szkole podstawowej, gdzieś w pierwszej czy w drugiej klasie, moja ówczesna pani wychowawczyni zauważyła takie predyspozycje wokalne i poleciła, żeby mnie zapisać na zajęcia wokalne. Tak też się stało i tak jest aż po dziś dzień, bo dalej się uczę pod okiem instruktorów. I w zasadzie cały czas ta muzyka była obecna w moim życiu poprzez jakieś występy tutaj lokalne czy konkursy, na których czasami się udawało zajmować miejsca, czasami nie. Mhm. I aż do dzisiaj to trwa.
4: Okay.
5: Teraz jako instruktor właśnie zajęć wokalnych w gminnych ośrodkach kultury przekazuję wiedzę, którą nabyłam przez wiele lat młodszym pokoleniom.
4: Za chwilę właśnie o tym będziemy również rozmawiać, jak, no mniej więcej, jak takie zajęcia wyglądają i czy każdy może śpiewać, ale powiedziałeś trochę, że cały czas się uczysz, rozwijasz, jesteś absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi. Jak oceniasz tę drogę?
5: Była to na pewno ciężka droga, mhm. Szczególnie jeśli się poszło na Akademię Muzyczną bez wcześniejszego wykształcenia muzycznego, bo udałam się na Akademię bez Szkoły Państwowej Muzycznej w Sochaczewie, więc musiałam nadrobić cały materiał, który się na pewno tam przewinął, czyli kształcenie słuchu, nuty, czytanie rytmu, spisywanie utworów, ale też jednocześnie miałam okazję zapoznać się z czymś nowym, czyli zajęcia aktorskie z piosenką, zajęcia taneczne, nagrywanie w studiu, więc jakby to była ciężka i długa droga, natomiast bardzo się opłaciła, bo dowiedziałam się bardzo dużo rzeczy. Miałam też przyjemność współpracować z muzykami. Wspólnie graliśmy na żywo koncerty na Akademii Muzycznej, więc też taka współpraca żywa z muzykami. Ale przede wszystkim na Akademii Muzycznej doceniam to, że poznałam wspaniałych ludzi, z którymi do dzisiaj się utrzymuję i z którymi razem muzykujemy, jeździmy na warsztaty, więc to są takie rzeczy, które najbardziej doceniam na Akademii Muzycznej, które spotkałam tam.
4: Tutaj od razu przy tym temacie dodajmy kierunek.
5: Jazz i muzyka estradowa.
4: Jazz i muzyka estradowa. Dlaczego akurat ten?
5: Nie widziałam się w żadnym innym, po prostu. Zawsze byłam otoczona muzyką rozrywkową. Nigdy nie wołał mnie ani musical, ani muzyka klasyczna, która też jest wykładana na Akademii Muzycznej w Łodzi, więc to był wręcz dla mnie oczywisty kierunek, jeśli chodzi o wybór, chociaż wybór Akademii Muzycznej nie był aż takim oczywistym wyborem, bo przez bardzo długi okres czasu sądziłam, że jednak podejmę studia z rozsądku, a ostatecznie podjęłam studia z pasji, które przy okazji się okazały rozsądkiem, ale okay. To po czasie.
4: Okej, czyli z pasji studia, to muzyka naprawdę jest rzeczywiście twoją pasją, możesz tak powiedzieć
5: tak, szczerze,
4: że nie nudzi to się?
5: Nie nudzi się, zdecydowanie. Cały czas jednak napędza do dalszego działania wszystko, co się dzieje.
4: Trochę wróćmy do tych początków, powiedziałeś o koncertach, o konkursach, w których brałaś udział. Właśnie, jak to wyglądało? Była trema zawsze przed takimi konkursami? Czy dalej jest?
5: Zawsze jest, zawsze była. Szczególnie obawa przed oceną ze strony ludzi, którzy się jednak w tym fachu znają, bo to często jednak byli specjaliści, a nie losowe osoby. Zdecydowanie łatwiej zawsze mi się występuje przed ludźmi, którzy wydaje mi się, że muzyki słuchają bardziej dlatego, że lubią, ale niekoniecznie mają jakąś taką specjalistyczną wiedzę. Natomiast występowanie przed jury, przed absolwentami, przed profesjonalistami, przed wykładowcami Akademii Muzycznych jest zawsze bardziej stresujące, bo oni po prostu wiedzą, co się dzieje w moim głosie. I tam nic przed nimi nie ukryję. Także tak, to było bardzo stresujące.
4: To w ramach twoich występów, ale tak jak zapowiedziałem, ty uczysz śpiewu innych, chciałem powiedzieć najmłodszych, ale nie tylko najmłodszych, jak się okazuje, bo też dorosłych.
5: Tak.
4: No więc powiedz, jak... No właśnie, czy zacznijmy od tego, czy pasję do muzyki można wytrenować? Czy każdy może śpiewać, próbować śpiewać?
5: Uważam, że słowo wytrenować może nawet nie jest zbytnio do końca najlepszym słowem, bo trening mi się od razu kojarzy albo z ćwiczeniami, z wysiłkiem, ze sportem bardziej. Uważam, że pasję do śpiewu można zaszczepić, bo nie trzeba się z nią urodzić. Ja sama uważam, że się nie urodziłam z pasją do śpiewu. Ona się pokazała dopiero przy właściwym pedagogu. Więc tak, i to też niezależnie od wieku. Mam uczennicę, która jest już dorosłą osobą i zaszczepiła tą pasję chyba w miarę niedawno, a zaszczepiła ją dlatego, że chciała po prostu najzwyczajniej w świecie zaśpiewać kolędę przy wigilijnym stole. I to jest naprawdę świetne i to, że możemy razem współpracować nad tym, żeby poczuła się wreszcie odważna na tyle, żeby zaśpiewać, to jest bardzo ujmujące dla mnie jako pedagoga.
4: Powiedziałaś odważna, bo tak sobie myślę a propos śpiewu, że to czy czysto trafiamy w dźwięk to jedno, ale dużą rolę ta odwaga i to czy w ogóle decydujemy się, żeby zacząć śpiewać, to pewnie to jest też bardzo istotna praca pedagoga, takiego jak ty.
5: Zdecydowanie tak. Ja nawet uważam, że to czy trafiamy czysto w dźwięki to jest jedno, ale nic mnie tak nie ujmuje jak to, kiedy po prostu dzieciaki i osoby dorosłe i młodzież są zadowolone z siebie i ze swojego występu. Zawsze dla mnie wynik jest drugorzędną sprawą, a to jakie jest zadowolenie z ich występu jest najważniejsze w tym wszystkim.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
6: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: 26 czerwca. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
11: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
4: Osoby, które uczą się śpiewu, mierzą się z różnymi blokadami. Jakie to są blokady najczęściej?
5: Najczęściej jest to właśnie ten strach, który już wcześniej wspominałam przed oceną. Mhm. I to nie tylko ze strony profesjonalistów, ale też po prostu, że muszą wystąpić przed swoimi znajomymi albo przed rodziną. Tak, dokładnie. Mhm. To jest jednak ten taki strach. Często też się pojawia strach przed śpiewaniem wysokich dźwięków. To jest coś, nad czym uwielbiam pracować. Najczęściej widać to już w ciele, że zaraz będzie wysoki dźwięk, zaraz będę musiał się spiąć i to ciało faktycznie nam się napina. I w takiej sytuacji bardzo często też te dźwięki nie wychodzą. Także taka praca nad takim zdrowym podejściem do śpiewania, że hej, jakby to ma ci przede wszystkim sprawiać przyjemność. Chill, uspokajamy się w tym momencie i po prostu mamy fun z tego. A to, czy tam na górze się zadzieje jakiś kogut, jak to nazywamy, no to niech się zadzieje. Co się stanie? Będziemy mogli sobie wtedy myśleć, co zrobić, żeby tego koguta nie było.
4: Taką blokadą też może być trema. Ona może działać destruktywnie, ale może też jakby dawać tą motywację. Różne są sposoby z tego, co czytam artystów przed tym, jak występują na scenie, przed tym, jak wychodzą. Niektórzy są, muszą z kimś porozmawiać, inni muszą na przykład być sami ze sobą. Jakie są sposoby radzić sobie z tremą przed jeszcze wyjściem na scenę?
5: Dobre pytanie tak naprawdę. Ja się zderzyłam właśnie z tym, że jednak jedni odwracają swoją uwagę rozmowami z innymi. Ja osobiście należę do tych osób, które jednak wolą się gdzieś tam zaszyć w swoim miejscu.
4: Skupić, tak?
5: Tak, na osobności, gdzie nie ma bodźców. Są tak zwane gąbki i osoby gąbki po prostu wchłaniają wszystko, co się dzieje wokół nich. I to też potęguje na pewno taką tremę. Niektórzy też starają się przed jakimiś takimi nerwowymi sytuacjami uprawiać sport. Moja przyjaciółka jest na przykład taką osobą, która stwierdziła, hej, ja przebiegnę sobie maraton przed swoim egzaminem, bo to mi jakoś na pewno zaprzątnie głowę. Niektórzy się całkowicie odcinają od muzyki na ten czas i nie chcą w ogóle słuchać tego, co za chwilę będą śpiewać przed publicznością. Są najróżniejsze sposoby i na pewno nie znam wszystkich i cały czas coś będzie mnie zaskakiwało.
4: No tak, ze sposoby radzenia z tremą każdy ma właściwie swoje sprawdzone metody. Jesteś pedagogiem, uczysz właśnie śpiewu. No, pasje mają to do siebie, że można je rozwijać samodzielnie. Każdy może właściwie różnych rzeczy się nauczyć, ale na ile ważne jest na przykład w tym śpiewie, żeby tutaj, na ile ważna jest twoja praca, czy praca pedagogów?
5: Uważam, że praca pedagoga jest bardzo ważną kwestią, jeśli chcemy rozwijać swój wokal, ze względu na to, że my siebie słyszymy inaczej. A pedagog usłyszy nas jeszcze inaczej i dzięki swojej wiedzy będzie umiał nam przekazać jakąś konstruktywną krytykę, wspomóc, żeby się w czymś cały czas rozwijać. I ważne też jest to jako pedagog, żeby pamiętać, że czasami nasze pole manewru też się kończy, bo zaczynamy znać naszego ucznia za dobrze i nie słyszymy już często różnych rzeczy, które się dzieją w jego głosie, więc też dla ucznia jest ważne, żeby jednak po jakimś czasie go po prostu zmienić. To jest normalna rzecz, to nie jest jakiś temat tabu, tylko uważam, że cały czas trzeba żeby siebie rozwinąć, trzeba jednak cały czas szukać różnych innych technik i metod przekazania wiedzy, dlatego też warto zmieniać po prostu pedagoga co jakiś czas, jeśli czujemy, że to już jest ten moment.
4: Jesteś instruktorem zajęć wokalnych, prowadzisz zajęcia w GOKU w Młodzieszynie, w GOKU w Nowej Suchej. No i właśnie to trochę a propos następnego pytania, bo te miejsca, gdzie można zacząć śpiewać czy uczyć się, są. Czy twoim zdaniem młodzież dzisiejsza ma łatwiej rozwijać ten talent, czy niekoniecznie? Jak na to patrzeć?
5: Staram sobie teraz przypomnieć, jak to było za moich czasów i wydaje mi się, że jednak jest znacznie łatwiej. Mam wrażenie, że coraz więcej placówek oferuje takie zajęcia wokalne. Coraz chętniej moja generacja, że ja to tak powiem, chce się jednak kształcić w tym kierunku, jednak nie uważa, że ten kierunek jest aż taki niewiadomy i chcą jednak iść w muzykę, więc jest coraz więcej osób, które po prostu się kształcą, które zdobywają właśnie jakieś tam wykształcenie na akademiach muzycznych, ale też poszerzają to o webinary, o jakieś warsztaty. Poza tym, jeśli już nawet patrzymy z perspektywy ucznia, to jesteśmy jednak w sferze, gdzie internet, w czasach, gdzie internet jest dosyć mocnym przekaźnikiem i jeśli chcemy wziąć udział w jakimś konkursie, czy w jakichś warsztatach, czy chcemy pojechać na jakiś obóz, to jednak nie musimy nawet tego tak bardzo szukać, jak szukałam, pamiętam kiedyś takich miejsc, więc jeśli chcemy, to po prostu znajduje się praktycznie od ręki takie rzeczy.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
4: A w takim razie dlaczego warto to robić? Co ciebie w tym jara, co innych też może? Dlaczego warto iść w muzykę, w śpiew?
5: Jako nastolatka bardzo mnie jarało to, że mogłam po prostu wyjść na scenę i zaprezentować się przed ludźmi, zaśpiewać. To była... Nie mam na to zbytnio dobrego wytłumaczenia. Po prostu wychodziłam na scenę i czułam emocje, których na co dzień... nie odczuwałam. Mm-hmm. To taką satysfakcję z tego, że hej, jakby przekazuję coś słuchaczom. A teraz jako pedagog bardzo mnie po prostu cieszy to, że widzę swoich uczniów, którzy przeżywają to samo, co przeżywałam ja kiedyś. Takie poczucie wartości, że też mogą wyjść na tą scenę, zaprezentować się. To jest chyba najlepsze w tym wszystkim.
4: Też obserwowanie tego progresu, tak. Jakieś przełamywania tych barier.
5: Tak. To jest nawet, na pewno... nawet nie osiąganie wyników na konkursach, mm-hmm, bo mm-hmm. To jest jedna rzecz, ale to, że po prostu ja słyszę ich postęp, albo na przykład usłyszenie od osoby trzeciej, że hej, pamiętam jak ta osoba śpiewała mm-hmm. tak, a teraz śpiewa tak. To jest wspaniałe tak naprawdę. Po prostu słyszenie tego progresu, który się pojawia u dzieciaków, u młodzieży i u dorosłych.
4: Właśnie, osoby dorosłe to też ważne, że w każdym wieku można zacząć. Wiem, że ty też tą muzyką żyjesz na co dzień, że też się interesujesz chociażby na przykład Eurowizją, różnego rodzaju takimi trendami w muzyce, nie tylko trendami nowymi, śledzisz artystów, to też jest taka rzecz, która jakby, którą się pasjonujesz.
5: Tak, ja jestem freakiem eurowizyjnym mm-hmm. i uwielbiam po prostu Eurowizję w kwestii piosenek, że to tak powiem.
4: W muzycznej kwestii.
5: W muzycznej kwestii, mm-hmm. tak, więc to jest jedna rzecz, ale też jestem wielką fanką koncertów. Ja uwielbiam jeździć na koncerty i oglądać jak artyści... prezentują siebie na scenie, bo jednak im większy koncert, tym większe widowisko. Tutaj dochodzą jeszcze inne rzeczy, ale...
4: Ale właśnie wtedy oceniasz ten koncert z perspektywy takiego pedagoga, nazwijmy, że masz taki głos, który ci mówi, że o, to było nieczysto. Czy jednak dajesz trochę ponieść temu, to ci nie psuje zabawy?
5: Zależy, jak bardzo jestem fanką artystów, danego artysty, bo czasami jeżdżę na koncert, gdzie faktycznie jestem świrem i po prostu uwielbiam tego artystę i mógłby popełnić masakrycznie dużo błędów wokalnych. Ja na to nie zwrócę uwagi, bo to jest mój ulubiony artysta. Ale czasami jednak jest takie skrzywienie zawodowe, gdzie o, tutaj było nieczysto, o, tutaj było troszeczkę jakby naciągnięte, czy coś w ten deseń, ale nie, staram się generalnie na takich koncertach przede wszystkim dobrze bawić, bo wydaje mi się, że na tym polega przede wszystkim koncert.
4: W takim razie najnowsze odkrycie muzyczne?
5: Ha, dobre pytanie. Najnowsze odkrycie muzyczne.
4: Tak, artysta, zespół.
5: Ostatnio? No niestety muszę powiedzieć, że uległam propagandzie trochę K-popu i zaczęłam słuchać BTS.
4: Gramy też BTS w Radiu Sochaczew, także jak najbardziej to rozumiemy. No to tak trochę na zakończenie, jakie masz plany dalej związane z muzyką ogólnie?
5: Najbliższe plany już są za tydzień. Będę występować w chórkach u swojej przyjaciółki na Akademii Muzycznej w Łodzi, która właśnie będzie grała swój dyplom magisterski. Więc to już niedługo. A poza tym mam parę planów muzycznych, które mam nadzieję, że się wydarzą w przyszłym roku.

0: roku szkolnym, ale również i parę wakacyjnych, o których może już niedługo też coś opowiem więcej.
1: Być może też będzie taka okazja. To jeszcze a propos tych chórków cię zapytam, czy to jest trudniejsze niż występ solo, czy...
0: Zdecydowanie
1: no,
0: tak.
1: Bo tak sobie myślę o tym.
0: I to że... nawet nie chodzi o to, że przede wszystkim jest wokalistka, która śpiewa swoją partię. Nie chodzi o to, że są poza mną też jeszcze trzy inne osoby, które mają swoje partie, ale bardziej takie psychiczne podejście do tego, że hej, jakby ta osoba polega na mnie, zdecydowała się mnie wziąć do chórków, więc nie mogę jej tego zepsuć, więc bardziej pod tym kątem uważam, że to jest ciężkie, że jednak chce człowiek dać wszystko z siebie, żeby ten dyplom był idealny.
1: To tego życzymy w takim razie, żeby się udało. I bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: W studiu Radio Słuchacze była Weronika Migda, wokalistka, instruktor zajęć wokalnych, między innymi w Goku w Młodzieszczynie czy w Goku w Nowej Suchej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.

0: nas.
1: Reklama.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
4: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
1: Reklama.

0: soboty 6 czerwca.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
11: Reklama.
12: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
14: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
13: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
15: W studiu Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dietetyczka oczywiście. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: I trener Piotr Zieliński.
17: Dzień dobry.
15: Moi drodzy, czy tylko woda gasi pragnienie? Piotr, wiem, że ty jesteś fanem wody, nie zmieniasz, nie eksperymentujesz, a nie. Czasem tak z ciekawości sięgasz po coś innego? Jakieś zachcianki?
17: Raz na jakiś czas na napój izotoniczny, tak jak jestem, czuję, że gdzieś byłem długo na zewnątrz i jestem taki zgrzany, no chodzi mi taka ochota na ten smak.
15: Okej, okay. A jakieś napoje zero, coś takiego, czy nie? Czy jakieś kompoty, soki?
17: Nie, głównie wodę, ale mam tak, że lubię coś takiego poczuć, wypić, ale to raz na, może w takich okresach letnich, na okay. Nie wiem, półtora miesiąca, dwa.
15: I kawka obowiązkowa.
17: Kawka, tak, już dzisiaj była też.
15: Wspaniale, i to są te nasze małe przyjemności. Natalia, czy tylko woda gasi pragnienie? W kontekście
16: nie tylko, ale
15: wysiłku.
16: Woda to jest ten złoty standard i to jest to, do czego powinniśmy dążyć, jeżeli chodzi o nawyk właśnie picia i tutaj uczymy się picia tej wody. Ona jest, będzie najlepszym wyborem, ale możemy też skorzystać z takich naparów ziołowych, herbat owocowych bez dodatku cukru. Możemy skorzystać z wody z dodatkiem na przykład plastrów cytryny i imbiru, pomarańczy, ogórka, tak? Czyli jeżeli nie lubimy takiego smaku wody, to możemy sobie w ten sposób tutaj pomóc. No i w czasie upałów też musimy pamiętać o tym, że te wszystkie produkty takie, które zawierają w sobie naturalnie wodę, też będą nas nawadniać, czyli właśnie arbuz.
15: Nie ma tak arbuz, latko, tak, gorące słoneczko, tak jest.
16: Melon, pomidory, ogórki, zupy właśnie takie jak chłodnik czy botwinka, to są też cenne źródła wody.
15: Okej, okay. Powiedz mi w takim razie, jeżeli chodzi o soki wyciskane, na przykład pomarańczowy, czy z dodatkiem, nie wiem, truskawek, czy tego typu tłoczone w domu, je można pić w opór, ile się chce, czy tutaj też na ten cukier powinniśmy uważać i na porę, dnia, w której to spożywamy?
16: To znaczy, jak najbardziej możemy po nie sięgać, ja sama sięgam po takie soki, zazwyczaj są to to soki takie owocowo-warzywne i lubię je właśnie pić jako dodatek do posiłku. To też jest ważna taka, myślę, uwaga, żeby raczej nie traktować ich jako coś pomiędzy, bo będziemy tutaj dostarczać dodatkowych kilokalorii, ale też i podniesie się poziom cukru we krwi, czego jakby między posiłkami byśmy nie chcieli, więc jako dodatek do posiłku. Też jak sobie wcześniej już rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, tam jest, mamy zawartość różnych składników, takich jak na przykład witamina C, która będzie przyswajała chociażby to żelazo z naszego posiłku, więc to też jest dobra cecha i warto łączyć taki sok z posiłkiem. Nie więcej niż jedna szklanka, tyle ja piję i tyle też zalecam dziennie. Pamiętamy, że to są też, to jest dodatkowe źródło też kilokalorii. Bardzo tutaj polecam, dlaczego właśnie, bo mówimy, no, że jedna porcja warzyw, owoców może być zastąpiona właśnie takim sokiem, ale co jest ważne, że my na przykład wypijając sok, który ma w sobie, nie wiem, powiedzmy 3 pomarańcze czy 4 pomarańcze, taką szklankę soku wypijamy, to trwa ile? No chwilę, tak? To wypicie, tak jak jesteśmy jeszcze spragnieni, no to będzie moment. Nie dostarczymy błonnika pokarmowego, tak? Troszeczkę będzie to uboższe, nawet bardzo ubogie, jeżeli byśmy porównali do takiej całej pomarańczy. Proszę, wyobraźmy sobie 3 pomarańcze, które zjadamy, tak? Nie dość, że jest to no dłużej, tak? Musimy najpierw pogryźć, potem właśnie przetrawić, więc...
15: Wyjąć te fragmenty z zału. Tak. To też trwa.
16: O właśnie. Ale jest to proces dłuższy, no i więcej błonnika pokarmowego, czyli tutaj też te włókna będą lepiej sprzyjały perystaltyce jelit. Więc jakbyśmy mieli porównywać owoc a sok, czy na przykład mus nawet, a owoc, zawsze wygrywa ten cały owoc.
15: Okej, to jeszcze proszę cię o fachowe porównanie, dlatego że mamy wodę i na przykład do tej wody mogę dodać trochę tego soku z pomarańczy, rozrzedzimy go i wtedy mamy fajny napój. Są takie kompoty na truskawkach na przykład, które robimy, czy na rabarbarze, a możemy też zrobić sobie herbatę owocową, czy zieloną, też w większej ilości, namoczyć, prawda, schłodzić i mamy tego typu napoje. Który będzie najlepszy?
16: No tutaj ta herbata owocowa bez cukru to będzie lepsza, ponieważ tam będzie najniższa kaloryka, tak? Jeśli chodzi o takie dostarczanie właśnie tutaj tych niepotrzebnych kalorii gdzieś tam pomiędzy, to byłoby najlepsze. Mówiłeś jeszcze o soku, no to tak jak mówię, no tutaj...
15: Kompocie, tak. Zakładam, że sami go wyciskamy, że to są robione przez nas.
16: To też zależy, bo tak, jeżeli mamy na przykład osobę starszą i wiemy, że ona na przykład ma problem z tym, żeby sięgać po tą wodę, nie smakuje jej ta woda, nie ma ochoty, a wiemy, że zależy nam na tym, żeby szybko ją nawodnić, to taka woda rozcieńczona z sokiem no będzie tutaj ratowała tą osobę i wtedy tak, jak najbardziej zgadzamy się na to, dajemy słomkę do picia i nawadniamy. Ale jeżeli, to wszystko zależy właśnie od tego przypadku, ale jeżeli chcemy się zdrowo odżywiać i po prostu chodzi nam o nawodnienie, no to szukamy zawsze tego wyjścia, które będzie miało najmniejszą kalorykę.
15: A te kompoty domowej roboty? Nie mówię tu o jakimś gotowaniu z cukrem, tylko po prostu wrzucenie owoców, przygotowanie.
16: Będzie to dobry pomysł, tylko też pamiętamy właśnie, że już jakby stymulujemy trzustkę.
15: Okay.
16: Jakby,
15: tak, to jest ten cukier, tak?
16: Tak, pamiętamy o tym, tam też będą te cukry. Tak, więc też będą się uwalniały i też gotowanie wtedy jak najkrótsze takiego kompotu, właśnie bez dodatku cukru najlepiej, czyli nie przyzwyczajamy się do tego słodkiego smaku. A możemy dodać goździki, możemy dodać inne przyprawy, ale na przykład kompot z gruszek jest bardzo smaczny właśnie z goździkami, to polecam. Właśnie kompot z truskawek z goździkami też jest fajny. To jest dobre wszystko, tylko że pamiętamy, że to też zawsze będą dodatkowe kalorie i też no... Jednak tym złotym standardem jest ta woda.
15: Woda, czyli wracamy do źródła.
16: Tak.
15: Muszę was zapytać, sezon letni to także lody. Nie wiem, czy zdążymy z truskawkami, owocami, malinami, jagodami, ale to w razie czego w kolejnym odcinku. Czy to prawda, że jedzenie lodów w gorące dni sprzyja spalaniu kalorii?
16: No tak, był taki moment, że...
15: Krążył taki mit związany z sorbetami, że owoce, tak, że to przecież jest zimne, bo organizm musi to ogrzać.
16: No chodzi o tą termogenezę właśnie poposiłkową i zwiększony wydatek energetyczny tutaj.
15: Twój mąż się zainteresował rozumiem, że jakaś słabość do deserów lodowych i
17: do niektórych
15: dalej.
17: Tak. Jak są dobre lody,
15: i
17: to
15: bardziej
17: to
15: niż
17: lubię.
15: Właśnie do chociażby do napojów, tak jak cię wcześniej pytałem?
17: Chyba tak.
15: Sorbety
17: tak,
15: czy klasyczne smaki?
17: Klasyczne smaki.
15: Czekoladowy?
17: Taki czekoladowy, tak, jakieś ciasteczko, taki, są takie
15: dobre. Szalejemy tutaj w tej kwestii.
17: Jeżeli są dobre, to lubię, naprawdę lubię, tylko muszą być takie gęste, mięsiste, ciężkie, takie klasyki, okay, tak, takie okay. Wodniste, takie śmietanowe, takie wodniste w ogóle okay. Nie wchodzą w grę, a takie gęste połączenia, tak, czasami lubię się skusić. Tak, czasami lubię się skusić. No, muszą być naprawdę dobre. Jeżeli nie są, to w ogóle nie mam ochoty. Oddaję, nie żałuję, nie chcę.
15: Bardzo
17: nawet
15: dobrze,
17: nie
15: no, ale też mówimy o takich zachciankach, które no, nie występują często, mówmy
17: tak.
15: Się.
16: No ale to jest gałka takiego loda, o którym mówimy, no to jest 150-250 kilokalorii potrafi być taka porcja. Mhm. Więc my tego na pewno nie spalimy.
17: Ja proszę małe zawsze, dwie małe.
16: Jedzenie po prostu
15: zimnego.
17: I w kubeczku, nie w wafelku.
16: Czyli my tego nie spalimy przez to, że to jest zimne i to nam się równoważy, to chyba, żebyśmy kostkę lodu, tak, sobie tutaj to jeszcze powiedzmy jakiś
15: hit
16: drobny
15: lody,
16: deficyt.
15: Tak.
16: Ale nie, no wiadomo, że te sorbety będą zdrowsze, tylko też nie każdy sorbet.
15: A tu znasz może różnicę, jeżeli chodzi o kilokalorie, jak to jest z tymi klasycznymi lodami względem sorbetów?
16: No to podejrzewam, że tu, znaczy wiem, że właśnie taki klasyczny właśnie smak śmietanki, czy tam jakieś połączenia z to jest od 150 w zależnej, słony karmel, tak, czy tam, no nie wiem.
17: Kruche ciasteczko właśnie.
16: Tak. No to będą już takie prawdziwe bomby, w małej objętości bardzo duża kaloryczność, 250 kilokalorii, myślę na pewno na taką porcję. Te sorbety, no to myślę, że w granicach około 70 kilokalorii, także mniej. No i teraz właśnie, bo jest sezon, tak? Teraz ciepło sprzyja temu, że sięgamy po tego typu przekąski. I teraz ja zawsze właśnie mimo wszystko nakłaniam do tego, żeby to był sorbet albo jak najbardziej taki z najmniejszą ilością dodatków, jeśli chodzi właśnie o jakieś bakalie czy czekolady, czyli bardziej taki czysty smak, nie wiem, wanilia, śmietanka, niż właśnie jeszcze dodatki, które będą zwiększały tą kaloryczność. Tutaj fajnie jest to właśnie połączyć sobie, że na przykład gałka tego loda i do tego owoc, ale to już jest taki, zwiększa się też kaloryczność. No ale uważamy na wszystkie pianki, posypki. To
17: śmietanki.
15: Już, to się robi show
16: tak,
15: dopiero.
16: Te śmietanki, tak, to się robi już dodatkowa. To jest tak naprawdę, podejrzewam, takiego klasycznego deseru może być kaloryczność takiego objawu.
15: A zdarzyło wam się sorbety przygotowywać albo owocowe lody
16: tak,
15: w domu?
16: Tak.
17: Głównie tak.
16: Tak robimy z dziewczynami, tak. Blendujemy właśnie. Fajnie jest też, w zależności od tego, co mamy, bo jeżeli mamy takie silikonowe foremki, które są teraz dostępne w wielu sklepach, no to możemy przygotować taki zblendowany owoc właśnie z wodą i wtedy wlewamy ten płyn i zamrażamy.
15: Ale czyli tutaj też, nie eksperymentujemy, nie dodajemy, bo słyszałem o dodatkach miodu, jakichś tam śmietankach, nieśmietankach. No, tu zostajemy tak. Zostawiamy same owoce, tak? W tej formie po prostu.
16: Znaczy tak bym polecała, tak?
15: Okay.
16: Ewentualnie dosłodzić poprzez dodatek banana na przykład.
15: Rozumiem,
16: tak?
15: czyli zmierzamy do tego, żeby to były bardzo proste smaki związane z małym przetworzeniem samych owoców
16: jak
15: bez dodatków.
16: Jak cukru jakby dodanego, tylko cukier, który pochodzi z naturalnych produktów, tak? Z tych owoców. Ale też fajne jest zamrożenie najpierw owoców, pokrojenie tych owoców, zamrożenie ich i zblendowanie właśnie tych zmrożonych owoców. To będzie ta konsystencja. Tu możemy dodać troszeczkę czy właśnie mleka, czy krowiego, czy roślinnego i ta konsystencja już będzie lepsza.
15: Super.
16: Niektórzy, widziałam też takie przepisy, gdzie tam jest dodatek jeszcze na przykład masła orzechowego, ale to już znowu są te dodatkowe kilokalorie. Czyli jeżeli mamy mocny blender, dobry silnik, to możemy...
15: I mocną siłę woli, że wiemy, co chcemy.
16: Tak. Czyli najpierw mrozimy owoc i wtedy blendujemy gazujemy i taka forma kremowa się robi tych owoców. Do tego możemy dodać na przykład jogurt naturalny, żeby wzbogacić jeszcze w białko, czy serek wiejski też. Wiem, że są takie przepisy z serka wiejskiego.
15: Czego z serka wiejskiego nie da się zrobić dzisiaj?
16: No właśnie, więc to są dobre takie opcje, jeżeli chodzi o większą ilość białka w tej przekąsce. No, a jeżeli nie mamy, no to te silikonowe foremki też będą fajna taka forma właśnie zamrożona.
15: A w kolejnej audycji o owocach. Truskawki, maliny, jagody, owoce sezonowe, aczkolwiek myślę, że temat tego serka wiejskiego na wiele sposobów też nie będzie zły. W międzyczasie jeszcze mamy prośby od słuchaczy związane z kanapkami, więc tych treści jest sporo, a tu zaraz koniec roku nas wita, więc mam nadzieję, że uwiniemy się z tym wszystkim. Bardzo wam dziękuję. Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska, trener Piotr Zieliński. Dziękuję.
17: Dziękujemy.
0: Był to program Recepta na zdrowie w Radiu Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
14: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
13: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
7: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: i 9 FM. Reklama.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
1: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew czyste 3.
0: Reklama.
6: Audycja sponsorowana.
7: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Dorota Matecka, pedagog odpowiadająca za profil psychologiczno-pedagogiczny w liceum ZSKZ w Sochaczewie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Jest z nami również pani Klaudia Naturalna, nauczyciel przedmiotów kosmetyki w liceum ZSKZ. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Zaczniemy może od tego profilu psychologiczno-pedagogicznego. To brzmi dosyć poważnie. Czy w praktyce oznacza on, że kształcicie przyszłych terapeutów już w wieku 15 lat?
8: Nie, absolutnie nie robimy z nich od razu terapeutów. Dajemy im za to super moc rozumienia siebie i innych. Ten profil to idealne miejsce dla młodych ludzi, którzy są ciekawi świata, lubią rozmawiać, chcą wiedzieć, dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej. Uczymy empatii, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, a to przyda się w każdym zawodzie.
7: Czym taka klasa różni się od zwykłego profilu humanistycznego czy ogólnego? Czego uczycie oprócz teorii z podręczników?
8: U nas teoria idzie w parze z praktyką. Oprócz tradycyjnych lekcji mamy warsztaty z komunikacji, treningi asertywności, uczymy jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty. W klasie drugiej rozpoczynamy działania w terenie. Będziemy organizować wolontariat, pomagać w projektach dla dzieciaków czy seniorów. Będziemy współpracować z instytucjami i placówkami edukacyjnymi typu MOS i MOW. Nasi uczniowie nie tylko czytają o psychologii i pedagogice, oni jej po prostu dotykają.
7: A co uczeń może robić po skończeniu takiego liceum? Czy jedyną drogą są potem studia psychologiczne?
8: Psychologia i pedagogika to tak naprawdę fundament. A te umiejętności otwierają drzwi wszędzie tam, gdzie pracuje się z ludźmi. Nasi absolwenci świetnie odnajdą się w marketingu, zarządzaniu zasobami ludzkimi, mediach, prawie, medycynie i oczywiście w szkolnictwie. Dzisiejszy rynek pracy szuka ludzi z tak zwanymi kompetencjami miękkimi, a my je rozwijamy od pierwszego dnia.
7: Gdybym miała teraz pani przekonać ósmoklasistę, dlaczego powinien wybrać właśnie waszą szkołę, to jakby to pani zrobiła?
8: Jeśli interesuje cię człowiek, jeśli chcesz lepiej radzić sobie ze swoimi emocjami, a w przyszłości pracować w dynamicznym zawodzie, to miejsce dla ciebie. W naszej klasie nikt nie jest anonimowy. Tworzymy bezpieczną przestrzeń, w której rozwijasz skrzydła, zyskujesz pewność siebie i przyjaciół na całe życie.
7: Gdybyśmy teraz miały już zamknąć profil psychologiczno-pedagogiczny, to jak na koniec zamknęłaby pani ideę tego profilu w jednym zdaniu? Jakby ono brzmiało?
8: Nasz profil to nie tylko nauka do matury, to najlepsza instrukcja obsługi drugiego człowieka i samego siebie. Jako młody uczeń może dostać na start w dorosłość.
7: Przed chwilą było o pięknie wewnętrznym, a teraz przechodzimy już do piękna zewnętrznego. Pani Klaudia opowie nam, jak zadbać o siebie. Dlaczego warto wybrać kierunek kosmetyczny w ZSKZ w Sochaczewie?
10: Kierunek kosmetyczny to przede wszystkim połączenie pasji, kreatywności i bardzo praktycznego zawodu. W naszej szkole uczniowie zdobywają wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim uczą się konkretnych umiejętności, które później mogą wykorzystać w pracy zawodowej. Pokazujemy nowoczesne zabiegi, uczymy pracy z klientem, pielęgnacji skóry, podstaw wizażu czy kosmetyki pielęgnacyjnej. To kierunek przede wszystkim dla osób, które lubią kontakt z ludźmi i chcą rozwijać się w branży beauty, która cały czas bardzo dynamicznie się rozwija.
7: Czego uczniowie uczą się na zajęciach zawodowych?
10: Na zajęciach stawiamy przede wszystkim na praktykę. Uczniowie uczą się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i dłoni, poznają podstawy kosmetologii, anatomii skóry, higieny pracy oraz obsługi klienta. Dużo czasu poświęcamy także nowoczesnym trendom w kosmetyce, bo chcemy, żeby młodzież znała aktualne standardy branży. Ważne jest dla nas również budowanie pewności siebie i profesjonalnego podejścia do klienta.
7: Czy po takim kierunku młodzież ma dobre perspektywy zawodowe?
10: Zdecydowanie tak. Branża kosmetyczna cały czas się rozwija i zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych specjalistów jest naprawdę duże. Nasi uczniowie po ukończeniu szkoły mogą pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, spa czy rozwijać własną działalność gospodarczą. To także świetna baza do dalszej nauki, na przykład w szkołach policealnych lub na studiach związanych z kosmetologią.
7: Co najbardziej lubi pani w pracy?

0: Jeżeli ktoś interesuje się pielęgnacją, makijażem, estetyką i lubi pracę z ludźmi, to kierunek kosmetyczny może być świetnym wyborem. To zawód, który daje dużo możliwości rozwoju, a jednocześnie pozwala pracować kreatywnie i pomagać innym czuć się dobrze ze sobą.
1: To jeszcze wrócimy na chwilę do pani Doroty, już tak podsumowując. Do kiedy trwają zapisy i jak, gdzie można znaleźć szczegóły?
2: Wszystkie terminy idą zgodnie z oficjalnym kalendarzem rekrutacji, którą mamy w ZSKZ do 5 czerwca, a szczegółowy krok po kroku oraz opisy naszych kierunków znajdziecie na stronie internetowej naszej szkoły, na Facebooku, Instagramie. Zapraszamy też do odwiedzenia nas osobiście.
1: I tutaj stawiamy już kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Dorota Matecka, pedagog odpowiedzialna za profil psychologiczno-pedagogiczny w liceum w ZSKZ i pani Klaudia Naturalna, nauczyciel przedmiotów kosmetyki w liceum, również w tej szkole. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
3: Była to audycja sponsorowana.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: soboty 6 czerwca.
1: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Suchaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Suchaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
2: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
3: Reklama.
7: W Radiu Sochaczew minęła 18.
8: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
9: Niech pani te emocje znosi. Ja ledwo usiedziałem do końca.
10: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
11: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
10: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
8: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
12: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
8: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
13: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznych decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
8: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
3: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
14: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
15: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
16: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
7: Dobry wieczór, startuje Prywatka w Radiu Sochaczew. Tak jest. Spędźmy ten sobotni wieczór razem. A to naprawdę dobry wieczór, bo dużo się dzieje, zwłaszcza jeśli chodzi o sport. Słuchajcie, no nie dość, że teraz startuje mecz Orlen Orka Sochaczew Ogniwo Sopot w ramach rugby, to w ramach sportu lokalnego. No to jeszcze przecież dzisiaj także finał Ligi Mistrzów Arsenal PSG, a więc no fani sportu muszą się czuć usatysfakcjonowani. No i przy tej okazji was pytam, który mecz bardziej oglądacie? Który z którym meczem jesteście i który śledzicie na bieżąco. Czy ten lokalny sochaczewski, czy ten Ligi Mistrzów Piłki Nożnej. Dajcie znać na naszym Facebooku, a tam też możecie się pozdrawiać. Jak najbardziej pozdrowienia są uruchomione, także możecie pisać w komentarzach kogo i w jaki sposób chcecie pozdrowić. Only Two Times na początek 18. To znaczy, że się zaczęła prywatka. Tak jest. Lecimy z tym, moi drodzy. Za chwilę Oskar Cymc, ale oczywiście, że w remiksie Axwell Ingrosso też się pojawi, co jeszcze dla was przygotowałem. No, ekipa również dodaj do nas zajrzy. Switch Disco to też będzie. Nie uprzedzając faktów. Fajnie, że jesteście z Radiem Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć. Dobry wieczór.

Tu prywatka. W Radio Sochacze w 15 minut po 18, a tymczasem, czy jesteście z nami w ten sobotni wieczór, jest Sylwia, która napisała: pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Sochaczy, najlepsza muzyka w sobotę. Bardzo serdecznie pozdrawiam Sylwię w takim razie.

A Sylwia pozdrawia nas wszystkich słuchających. O tym napisała na naszym Facebooku w komentarzach. No i co do tej muzyki, to no, tak nieskromnie się zgadzam, bo wiem, co jeszcze przed nami. Słuchajcie, tak zerkam a propos tego, co się dzieje też w sporcie. 7-3. Wygrywa aktualnie Orkan Sochaczew na własnym stadionie, czyli na sochaczewskim Marakanie z Ogniwem Sopot. No bo rzeczywiście objął prowadzenie po takiej bardzo ładnej akcji Dawida Plichty. Najpierw było 5-3. A później jeszcze KOP, no i to aktualnie Orkan prowadzi na własnym stadionie. A co takiego na meczu Ligi Mistrzów? Tutaj z kolei Arsenal 1-0 z PSG prowadzi w 14 minucie. No tak się składa, że te dwa spotkania w tym momencie równolegle i to będziemy również dla Was śledzić. A jeśli ktoś z Was chciałby kogoś pozdrowić, no to na Facebooku Radia Sochaczew najnowszy post, komentarze są dla Was. To co? To teraz... YMCA na przykład będzie w remiksie grupy Tusze. A za chwilę także Skizer u nas.

0: soboty 6 czerwca.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Prywatka z Radiem Sochaczew.
9: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
10: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
11: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
12: Reklama.

Master Boy, Laola, Hand in Hand, a to jest prywatka w Radiu Sochacze w 30 minut po 18. No my się, moi drodzy, dopiero w prywatce rozkręcamy jeszcze dużo dobrej muzyki u nas. A ja przypomnę, że możecie się wzajemnie pozdrawiać. Jeśli ktoś z was chciałby komuś złożyć życzenia albo kogoś pozdrowić, no to niezmiennie jest taka szansa. W jaki sposób? No na przykład SMS-owo, SMS o treści Radio Sochaczew pod 7248, później po wiadomości Radio Sochaczew wpisanej łącznie treść waszych pozdrowień, albo na Facebooku pod najnowszym postem w komentarzach, tam również wasze pozdrowienia. No i na przykład Kuba pozdrawia serdecznie i przekonuje, że będzie do samego końca, więc pozdrawiamy. Dorota z kolei, a propos tego, co aktualnie dzieje się na boiskach piłkarskich, mówi, komu kibicuje, że na przykład jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to woli zdecydowanie Arsenal niż PSG. Taki tu jest rzeczywiście komentarz właśnie od naszej słuchaczki. A kogo wy wolicie, albo raczej kto wygra waszym zdaniem, też możecie pisać na naszym Facebooku w komentarzach. Tak szybko zerkam jeszcze. 7-6 aktualnie w meczu Orkan Sochaczew. Jeszcze Orkan Sochaczew prowadzi, chociaż no teraz ostatnie minuty to nie są tymi dobrymi, takimi pozytywnymi minutami dla sochaczewskich rugbystów. A w finale Ligi Mistrzów PSG przegrywa 1-0 z Arsenalem. To jest sytuacja na ten moment. No to słuchajcie, gramy. Gromi, Follow You już teraz, za chwilę Switch Disco, za moment DJ Refresh.

0: No aktualnie więcej dzieje się na meczu Orlenu Arkansas-Hatchew z Ogniwem Sopot niż na meczu PSG z Arsenalem. Bo w tym samym momencie te dwa spotkania można oglądać, na przykład tak jak ja to teraz zrobię. Polecam, chociaż czasem ciężko się skupić na jednym i drugim. W każdym razie tak, to na sochaczewskiej Marakanie jest zdecydowanie więcej emocji w tym momencie. 10-6 aktualnie Orkan prowadzi. No, udane podwyższenie jakiś czas temu w wykonaniu Harrisona Astleya, czyli naszego kopacza. No i jeśli Orkan ten wynik dowiezie, no to byłoby super. Także bardzo mocno kibicujemy. No i dmuchamy w tą okrągłą piłkę jajowatą, żeby wpadała tam, gdzie ma wpadać. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.
0: W prywatce już teraz Monkey Circus, El Ritmo, Hafanana.

0: Tu prywatka w Radiu Słuchacze w 10 minut do 19. Co robicie w ten sobotni wieczór? Czy oglądacie Ligę Mistrzów? Czy oglądacie Orlen Orkan Sochaczew w walce z ogniwem Sopot? A może gotujecie, pieczecie? A może po prostu się relaksujecie? Dajcie znać na naszym Facebooku. Ja przypominam, że cały czas też możecie się wzajemnie pozdrawiać. Piszecie na Facebooku, piszecie SMS-owo, ale też dzwonicie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Chciałbym serdecznie pozdrowić w ten sobotnie po prostu wieczór mojego przyjaciela Jakuba z Kuznocina, który w poniedziałek będzie obchodził swoje imieniny. Życzę ci, Jakubie, wszystkiego co najlepsze, wszystkiego co najpiękniejsze. Niech ci się marzenia spełniają, jeśli w to będziesz wierzył, to na pewno się to spełni. Wszystkiego dobrego, dobrze się baw. Życzę ci twój przyjaciel Daniel.
0: No to pozdrawiamy bardzo serdecznie.

A skoro pozdrawiamy, to już teraz gram dla was, chłopaki, z Colin Blanka, Niewinna. 9 minut do 19, za chwilę Wina i Superman, za moment także Real McCoy się pojawi. A propos Kolima, to coś dla was będę miał za jakiś czas, ale to za jakiś czas. Bądźcie czujni. Nie.

0: Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
2: Prywatka z Radiem Sochaczew.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa, imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
6: Tu prywatka w Radiu Sochaczew 19, ale my się dopiero, moi drodzy, rozkręcamy. Przypomnę, że jeśli ktoś z was chciałby kogoś pozdrowić, no to jest na to jak najbardziej przestrzeń. 7248, pod ten numer wysyłacie SMS-y o treści Radio Sochaczew pisane łącznie razem, a później treść waszych pozdrowień. Możecie też je zamieszczać na przykład na naszym Facebooku. No to jeszcze szybko zerkam, co się dzieje w meczu Orlen Orka Sochaczew Ogniwo Sopot. No póki co sochaczewscy rugbyści prowadzą 13 do 11, a w finale Ligi Mistrzów aktualnie 1-0 wygrywa Arsenal. W tym momencie jest przerwa. A my gramy. Nie ma przerw w najlepszej muzyce na ten sobotni wieczór w Radio Sochaczew. Kalwi, Remi, Lipka. Tym rozpoczynamy 19. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Eliza i Automatic w Radiu Słuchacze. 10 minut po 19. A tymczasem dzwonicie z pozdrowieniami. Halo, halo, dzień dobry. Kto jest z nami tym razem i kogo pozdrawia?
1: Chciałbym pozdrowić mojego przyjaciela Daniela oraz chciałbym pozdrowić wierną fankę z Kolima, Zuzannę z Piasecznicy. Pozdrowienia przysyła Kuba.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy wiernych fanów z Kolima, ale pozdrawiamy też wiernych fanów na przykład Orlenu Arkansas-Harczew. No aktualnie 13-11 ten wynik cały czas na tablicy. Ogniwo Sopot aktualnie przegrywa na saczewskim Marakanie. No ale to dopiero właściwie druga część rozpoczęła, także no jeszcze trochę czasu zostało. Kibicujemy oczywiście saczewskim rugbistom, żeby ten wynik dowieźli, a ba, może nawet go znacznie podwyższyli. Z kolei w finale Ligi Mistrzów rozpoczęła się druga połowa, no i cały czas Arsenal 1-0 prowadzi z zespołem PSG.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: Jesteście bardziej team Arsenal czy PSG? Dajcie znać na Facebooku Radio Sochaczew.

0: Kosmiczna miłość. To prywatka w Radio Sochacze. 20 minut po 19. Nie pytam was o to, komu kibicujecie w meczu Orlen Orkan Sochacze w Ogniwo Sopot. No bo odpowiedź jest oczywista. Oczywista, że sochaczewskim rugbistą. Ale pytam was m.in. o to, komu kibicujecie w aktualnie trwającym finale Ligi Mistrzów tej piłkarskiej. Przypomnę, PSG mierzy się z Arsenalem, Arsenal mierzy się z PSG. No i pytanie, komu kibicujecie? Która z tych drużyn jest wam bliższa? Ela napisała, że ona trzyma kciuki za Arsenal, bo to jest klub, w którym grał Wojtek Szczęsny. No i to prawda, Wojtek Szczęsny rzeczywiście jest przez wielu kibiców Arsenalu dalej uważany za ich legendę i dalej oczywiście o nim pamiętają i ciepło się wyrażają. No zresztą o Wojtku Szczęsnym to mam wrażenie nie da się zapomnieć i ciepło nie wyrażać, więc to jest bardzo sympatyczny powód, żeby właśnie Arsenalowi kibicować w tym starciu. Radio
1: Sochacze. Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
1: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Prywatka z Radiem Sochacze.
7: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
8: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
9: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Reklama.

0: Tu prywatka Nathan Dave, MNEK przed chwilą w utworze Ten. A tak się składa, słuchajcie, że kto obserwował nasze media społecznościowe, ten być może wie, że jakiś czas temu dostaliśmy od pewnego jegomościa pewną paczkę. A w tej paczce było wiele różnego rodzaju gadżetów. No, to dla wszystkich tych, którzy na przykład Radio Schaczew obserwują na Instagramie albo na Facebooku, to może już wiedzą, od kogo ta paczka była. Tak się składa, że tych gadżetów było tak dużo, że jeszcze wszystkich nie rozdaliśmy, a już teraz szansa dla kogoś z was. Można się do Radia Schaczew dodzwonić, no i właśnie o te gadżety powalczyć. Myślę, że już możecie wiedzieć, o jakiego jegomościa chodzi. No to jak, to kto chciałby o te gadżety zagrać? 46 863 22 22. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Kuba.
0: Cześć, Kuba. Powiedz mi w takim razie, czy ty wiesz, od kogo te gadżety są?
1: Tak, wiem, o kogo chodzi.
0: Dobrze, to kto to taki?
1: Skolim.
0: Dobrze, to słuchaj, pytanie do ciebie jest następujące, a raczej prośba, bo trochę tych gadżetów mam, więc no musisz zdać, żeby je zdobyć. A tym czymś będzie zaśpiewanie piosenki Skolima. Czy jesteś w stanie to zrobić?
1: Tak.
0: Tak? Dobra, okej. Okay. No to powiedz, jaki utwór Skolima wykonasz?
1: Wyglądasz idealnie.
0: Dobra, słuchaj, no to jedziesz, to w takim razie próbuj.
1: Dla mnie wyglądasz idealnie, ty patrzysz tylko na mnie. Dalej to nie wiem, jak to było.
0: No dobra. Okej. A jeszcze trochę dalej, dasz radę? A może też inny utwór na przykład, jeszcze jakiś numer z Kolima kojarzysz?
1: Z Blanką.
0: Dobra,
1: utwór.
0: To jak to leci?
1: Ty jesteś niewinna, sama wiesz najlepiej, co robi w poszech drinkach. No. Ty jesteś niewinna.
0: Dobrze.
1: Piękna dziewczynka, sama wiesz najlepiej, co robi ze mną w myślach.
0: Tak jest. No dobra, wykazałeś się, udowodniłeś, że rzeczywiście jesteś fanem Skolima, jesteś godzien tych skolimowych gadżetów, a więc one trafiają do ciebie. Czy się cieszysz?
1: Bardzo się cieszę.
0: No to ja również się cieszę, a ty się ze mną nie rozłączaj, poza anteną powiem ci, jak je odebrać.

0: A tymczasem zaglądam na Sochaczewską Marakanę i Orlen Orkan Sochaczew prowadzi z Ogniwem Sopot 19 do 14. Tak aktualnie wygląda przebieg tego spotkania w ramach pierwszego półfinału Ekstraligi Rugby. Także Orkan do boju, żeby tę przewagę utrzymał, a kto wie, może nawet ją powiększył. Z kolei w meczu Paris Saint-Germain Arsenal 1 do 1 w tym momencie, 77 minuta, a więc tutaj może się wydarzyć w finale Ligi Mistrzów absolutnie wszystko. Za chwilę muzycznie w prywatce Patty Ryan, Eiffel 65, P-Lion, Make Luka, Kaskada czy Alice DJ.
1: Reklama.
2: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
3: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Jeśli chodzi o Orlen Orkan Sochaczew, no to dobra wiadomość. 24 do 14 zwyciężyliśmy z Ogniwem Sopot na własnym stadionie podczas tego pierwszego półfinału Ekstraligi Rugby. Na miejscu był zresztą i cały czas jest nasz człowiek, czyli Bartek Staniaszek, który potwierdza, no, że był to mecz bardzo ważny i jednocześnie bardzo trudny.
1: Mecz zacięty, mecz twardy, ale tego w półfinale Ekstraligi Rugby można było się spodziewać. Orlen Orkan Sochaczew wygrywa rewanż za tydzień. Rewanż w Sopocie z Energią Ogniwem, oczywiście w sobotę o 16.
0: To krótka relacja Bartka Staniaszka, ale o tym jeszcze na pewno będziemy w Radiu Sochaczew mówić, także o przewidywaniach co do następnego meczu. A jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, finał, no tutaj spokojniej. Tutaj 1-1. Ktoś by nawet mógł powiedzieć, że nudno, no na pewno czy nudniej niż w meczu Orlenu Orkan Sochaczew? Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że tak, zdecydowanie tak.
2: Radio Sochaczew 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: A więc sochaczewscy rugbyści dzisiaj pójdą spać w dobrych nastrojach, a wszyscy kibice Orlenu Orkan Sochaczew również, no bo zwycięstwo to jest powód zdecydowanie do szczęścia. Tu prywatka w Radiu Sochaczew. Make już teraz muzycznie.

0: słuchaczów. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: mówiłem, że będzie Alice DJ i jest Alice DJ w prywatce. Co prawda to nie jest ten numer Alice DJ, który znają wszyscy. Trochę coś innego. Back in my life. Na 8 minut po 20. A tymczasem Liga Mistrzów cały czas gra, to znaczy finał Ligi Mistrzów jeszcze się nie rozstrzygnął. Jest dogrywka. Aktualnie po regulaminowym czasie gry 1-1, zarówno jeden PSG, jeden Arsenal. Czy ktoś tutaj przeważa wyraźnie? No nie, ciężko powiedzieć, więc tu naprawdę jeszcze wszystko się może wydarzyć. Ja przypominam, że jeśli słuchacie prywatki albo wiecie, że ktoś z waszych znajomych, z waszej rodziny słucha i chcielibyście go pozdrowić, no to jest taka szansa. SMS-y wysyłacie na numer 7248 o treści Radio Słuchacze pisane łącznie, a później treść waszych pozdrowień, ale można też pozdrawiać na Facebooku pod prywatkowym postem, w komentarzach albo w wiadomościach prywatnych. Tam od was również przyjmuję głos. A co?
1: Prywatka z Radiem Słuchacze. Gwarancja udanej imprezy. 94,9 FM.
0: To teraz ode mnie dla was muzycznie. Bukiet róż i bajera.

0: To Unlimited, No One w prywatce. 19 minut po 20, a finał Ligi Mistrzów, no tu się niewiele dzieje, szczerze mówiąc. Naprawdę, 1-1 PSG Arsenal w tym momencie. No to zdecydowanie, jeśli ktoś miał taką chęć, żeby na przykład przeżywać jakieś różne emocje związane z piłką nożną, z tym, że jest nieprzewidywalna i z tym, że generuje emocje właśnie takie, no to naprawdę lepiej, jeśli wybrał mecz Lenor Kęso-Haczew, bo tutaj naprawdę, jeśli chodzi o aspekt emocjonalny, się nie zawiódł. Sochaczewscy rugbyści dowieźli, no i to był mecz naprawdę pełen zwarcia, trudny dla obydwu rywali tak naprawdę. A mecz PSG-Arsenal, no w sieci komentują to ludzie różnie. Bardzo mi się spodobał komentarz, który przeczytałem w internecie i w tym momencie wam przytoczę, że to wygląda, jakby żaden zespół nie chciał wygrać. To jest bardzo ładny komentarz. Z kolei inny komentarz: emocje jak na Radomiak Motor w poniedziałkowe popołudnie.
1: Radio Słuchaczew. Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
1: Prywatka z Radiem Słuchaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

ACDC, My Heart Beats Like a Drum. To jest ten numer, który aktualnie w prywatce w Radiu Sochaczew. Cały czas przypominam, że możecie się pozdrawiać i na przykład Monika do nas napisała, że chce pozdrowić prowadzącego, bardzo dziękuję, a także męża, który od rana wojuje na działce, to kosi trawę, teraz znowu pieli, a ja pilnuję garów. Tak kończy Monika. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, no i cieszymy się, że jesteście z prywatką w Radiu Sochaczew. Przy okazji, dla wszystkich solenizantów też jesteśmy i tutaj też pozdrowienia się pojawiają dla wszystkich tych, którzy dzisiaj obchodzą imieniny. Ktoś z was może jest na takiej imieninowej imprezce. Dzisiaj imieniny obchodzą Ferdynand, Joanna, Jan, Andrzej, Felix, Bazylii, Żanna, Anastazy, Andronik, Zyndram oraz Gawin. Tak tylko przypominamy. A ja jeszcze tak ze swojej strony muzycznie chciałem pozdrowić wszystkie słuchające nas, ale Aleksandry. Ale.

0: Forget You, czyli po prostu Fast Boy w Radio Sochaczew. Prywatce oczywiście. Prywatka cały czas dla was gra, nie przestajemy, rozkręcamy się cały czas. No i wy również jesteście oczywiście z nami, dajecie temu wyraz na przykład za sprawą pozdrowień. Halo, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, z tej strony Krzysztof. Chciałem przesłać dla Marzenki życzenia Witeldowa, najkochańszej pod słońcem. Przesyła Krzysztof pod Sochaczewa, przesyła. No i chciałem pozdrowić prowadzącego. No i całe Radio Sochaczew. No. I najpiękniejszej Marzence jeszcze raz pod słońcem.
0: Bardzo dziękujemy. No i pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie. Radio
2: Sochaczew. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Reklama.

8 minut do 21. To prywatka w Radiu Sochaczew, nie zwalniamy tempa. Moi drodzy, finał Ligi Mistrzów. Aktualnie rzuty karne, być może o tym finale, znaczy przede wszystkim o tym finale przesądzą, to już wiemy na pewno. Wiem, że w tym czasie podstawami się nie udało tego zakończyć, w dogrywkach nie udało, a teraz seria karnych, no i drużyna PSG rozpoczęła strzelanie. Ramos strzelił, tak, udało mu się wykonać tę jedenastkę, więc kolejne jedenastki już teraz, no i to jest sytuacja otwarta. Kto zdobędzie ten puchar Ligi Mistrzów właśnie aktualny, to jest to oczywiście jeszcze wszystko na szali, wszystko się okaże w najbliższych minutach. No teraz ta gra po prostu cierpliwości, emocji, czyli po prostu rzuty karne. O tym też będziemy wam mówić. Ale jak powiedziałem, że nie zwalniamy muzycznie w prywatce, to miałem na przykład na myśli to, że przyjedzie skuter na skuterze i zagra How Much Is The Fish. I ten kawałek już teraz, za chwilę także CC Catch w Radiu Sochaczew.

0: Prywatka z Radiem Sochaczek. Gwarancja udanej imprezy. 94,9 FM. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczek.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Oliver Heldens na początek 21 w Radiu Sochaczew, a tymczasem cały czas trwają rzuty karne w finale Ligi Mistrzów, PSG, Arsenal, no i na razie idą łeb w łeb. Co się wydarzy? O tym m.in. w tej godzinie.

Już teraz wszystko stało się jasne. To PSG obroniło tytuł Ligi Mistrzów i to właśnie do Paryża. Ten najnowszy puchar właśnie z wygrawerowaną nazwą Paris Saint-Germain trafi, bo to właśnie oni tutaj w końcówce w karnych zachowali zimną krew. No i tak się dzieje w piłce nożnej, że mimo, że jest 1-1, każda drużyna ma szansę na papierze, no to w teorii, w praktyce później wychodzi na to, że to tylko jedna może pojechać do domu z pucharem. No i jest to PSG, która wygrało z Arsenalem. Co sądzicie o tym meczu? Możecie dawać znać na Facebooku pod postem prywatkowym w komentarzach. Jestem ciekawy, kto z was oglądał na bieżąco i jakie ma takie na bieżące spostrzeżenia właśnie po tym, chciałem powiedzieć, widowisku piłkarskim, ale bym chyba za bardzo docenił ten finał, także po tym meczu, po prostu. Marcin Miller na początek 21 już teraz, za chwilę muzyczny Captain Jack, Sharam, Robin Schulz też się będzie rozgrzewał. No i z dobrych źródeł też wiem, że w prywatce pojawią się państwo gwiazdowscy. Tak, mig też dla was zagram. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Robin Schulz, jego bujający numer Show Me Love w prywatce. A tymczasem już za moment feta mistrzowska PSG. No to właśnie drużyna z Paryża podniesie za moment swój puchar za Ligę Mistrzów, bo to właśnie oni okazali się lepsi od Arsenalu. Tymczasem ja was pytałem, za kim jesteście i dlaczego. Dużym kryterium, takim ważnym było to kryterium patriotyczne. No na przykład niektórzy z was pisali na Facebooku Radia Słuchaczy, że są za Arsenalem, ale dlatego, że grał tam Wojtek Szczęsny. No idąc tym tropem, patrząc na to, że PSG wygrało, można powiedzieć, że i tropem reprezentantów Polski, którzy byli w tych klubach, no to Grzegorz Krychowiak 1, Wojtek Szczęsny 0.
1: Radio Sochaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Niebiańskie oczy, czyli Bobby w Radiu Sochaczew. Aby wybawicie się z prywatką na 94.9 FM, tak jak aktualnie bawi się i świętuje drużyna Paris Saint-Germain, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, bo to właśnie oni okazali się silniejsi od drużyny Arsenalu. A my przypominamy raz jeszcze to, co istotne dla sportu lokalnego, że Orlen Orkan Sochaczew, tak jest, zwycięski po dzisiaj, 24-14, tak się zakończył ten mecz, mecz pełen zwrotów akcji poniekąd, chociaż może bardziej powinienem powiedzieć walki, mecz pełen różnego rodzaju takich ciężarów, nazwijmy to. No nie była to łatwa przeprawa dla sochaczewskich rugbistów, dlatego tym bardziej te punkty zdecydowanie cenią. Tu prywatka, ja przypominam, że kto chciałby kogoś pozdrowić, no to jak najbardziej, ta opcja, szansa jest. Można wysłać pozdrowienia za pośrednictwem naszego radia. No i na przykład Arek do nas napisał, że on pozdrawia swoją kochaną Jadzie i całe Radio Sochaczew oraz jego słuchaczy, a więc bardzo dziękujemy, no czujemy się wszyscy pozdrowieni i pozdrowienia dla was, fajnie, że jesteście z nami.
1: Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Prywatka z Radiem Sochacze.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama. Got to rock on.

0: jest prywatka w Radio Słuchacze. Bardzo przyjemny numer, A-Lock, James Carr, Soup of Light. Taki numer idealny na przykład do nocnego jeżdżenia autem z tym właśnie numerem. Bardzo fajnie, już tak powoli wakacyjnie nam się to wszystko kojarzy. Słuchajcie, ja tak tylko w ramach przypomnienia tego, co już w najbliższym czasie, to znaczy dobrze wiemy, że Dzień Dziecka przed nami. Część wydarzeń w Słuchacze w okolicach miała miejsce dzisiaj, część wydarzeń jutro. No tu Słuchacze w PL, jeśli jesteście ciekawi, co jutro się wydarzy, no to wchodzicie, zakładka co, gdzie, kiedy i sprawdzacie i jesteście, i już wiecie, jesteście na bieżąco.
1: Radio Słuchacze. Radio Słuchacze. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.
0: No, to tyle, co w Słuchacze w okolicach, a my wracamy do naszej muzyki. Jorgus, już teraz w głośnikach, powiedz jak to jest. A za chwilę Dub Dogs, za moment Pitbull i Florida.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Na początek 20 w prywatce. Iman Beck, You Know Us, Heal My Heart. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Shaggy. Tak jest, on to zawsze potrafi nas rozkręcić. Prywatkę w radiu słuchacze również, tym bardziej, gdy jesteście wy i ją współtworzycie. Monika do nas napisała, że słuchajcie, ona by chciała usłyszeć Stachurskiego. Ale coś czuję, że wiele osób by chciało usłyszeć Stachurskiego. Mało tego, ja też bym chciał usłyszeć Stachurskiego, więc już teraz w prywatce Stachurski.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Nie wiem, czy znacie ten kawałek. Zostań i bądź.

0: Boogie Tonight w prywatce. Co takiego działo się dzisiaj w Sołecie w okolicach? No na przykład turniej dzikich drużyn się wydarzył. Byliśmy na miejscu, na boiskach Mosilu zameldowało się około 200 zawodników, 31 drużyn. No a uczestnicy dali z siebie wszystko w walce o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sołeczewa Zamek. O tym również przeczytacie na tusochaczew.pl.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa. Reklama.
0: Take me away. Muzycznie już teraz Take Me Away, czyli 24/7. Za chwilę Miły Pan się również pojawi w duecie z Defisem. When you say-

Wiecie co, kiedyś pewien DJ powiedział, że nie ma prawdziwej, dobrej imprezy bez jednej piosenkarki z Barbadosu, Rihanny. Wiecie co to był za DJ? To jest akurat moje powiedzenie, ja tak zawsze mówię. A później gram Rihannę, tak jak w tym momencie, w prywatce, w Radiu Sahaczew.

Powerplay, będę do ciebie w prywatce. A dzisiaj, słuchajcie, powiatowe obchody Dnia Strażaka miały miejsce w Sochaczewie. Było jak zawsze podniośle i uroczyście. O tym, jak to wszystko wyglądało, przeczytacie szerzej na tusochaczew.pl. Tam obszerna fotorelacja z tego właśnie wydarzenia. Warto zajrzeć, warto sprawdzić, jak tegoroczne obchody wyglądały. A w prywatce już teraz Figo i Zamogony. Bez tego numeru nie odbyłaby się prywatka. Takie mam przynajmniej wrażenie. Erotyczne piw-paf.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.